0: never drank a Tanqueray.
1: I na tym kończę w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa dedykację dla patronów. Przypominam też patronkom i patronom, że chętnie będę spełniał wasze życzenia. No tylko muszę wiedzieć, jak one się kształtują, a najlepiej przekazać to mi za pośrednictwem maila, który brzmi baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. Czekam na życzenia moich patronek i patronów. A teraz przejdźmy do muzyczki, do współczesnej muzyczki, do nagrania z 2021 roku, do płyty, która miała się wszystkim bardzo podobać, a i chyba się podoba.

To była piosenka zatytułowana I've Got to Get to You. Firmuje to nagranie Dion DiMucci, a wykonał je wspólnie z Bozem Skaksem. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Stomping Ground, czyli albumu pełnego gwiazdorskiego udziału przyjaciół Diona. O Bozie Skaksie w opisie do tej płyty Dion napisał, że to jest ulubiony pieśniarz Suzanne, żony. Oczywiście też to jest artysta, o którym Dion marzył, żeby uczestniczył w jego nagraniach, i to wreszcie się spełniło. Natomiast piosenkę I've Got to Get to You napisał Dion już ponad pół wieku temu i inspiracją do tego dzieła była rozmowa z Royem Orbisonem i wreszcie teraz po ponad pół wieku właśnie Boz Skaggs dostąpił zaszczytu wykonania tej piosenki wspólnie z Dionem. Zwrócę jeszcze Państwa uwagę, że ci dwaj artyści, czyli Boz Skaggs i Dion, mają w sumie ponad 150 lat, a zabrzmiało to wszystko dosyć młodzieńczo przecież. I teraz będzie kolejne nagranie, w którym również zsumowanie wieku obu wykonawców daje mniej więcej ten sam wynik, no czyli 150 lat plus. Tym razem płytę Diona zasilił Eric Clapton, z którym Dion wspólnie wykona swoją oczywiście własną kompozycję If You Wanna Rock and Roll.

Świetna muzyczka, prawda? Świetna. I tutaj następuje narzekanie starego grzyba, który się po prostu czepia. Otóż album Stomping Ground został zrealizowany przez Diona we współpracy z artystą o nazwisku Wayne Hood. To artysta niespecjalnie znany, ale bardzo sprawny. Bardzo sprawny jako gitarzysta, grający również na różnych innych instrumentach, głównie na przyciskanych, także na perkusji. I on wspólnie z Dionem stworzył orkiestrę, która towarzyszy tym znakomitościom, o których mówiłem na wstępie tej części poświęconej Dionowi. Wayne Hood jest człowiekiem renesansu. Gra na gitarze, na basie, na fortepianie, na organach Hammonda, na perkusji. Także zrobił do tej płyty aranżację smyczków i instrumentów dętych. Można powiedzieć fantastycznie. No tylko jak się tak już bardzo precyzyjnie wsłucha ktoś, kto chce się czepiać, to się okazuje, że znaczna część tych osiągnięć Wayne'a Hooda to jest po prostu elektronika. I ja trochę na tym cierpię, bo słyszę, że to są głównie lupy, że nie ma tutaj perkusisty, który dokłada do każdego nagrania swój własny puls i ten puls jest czasami może nie w 100% doskonały, ale świadczący o tym, że perkusista żyje tym, co gra. A tutaj absolutna perfekcja. Ani jednej obsuwy, no tylko, że słychać, że gra maszyna. Ponarzekałem, to teraz przejdźmy znowu do muzyczki. Wśród tych wszystkich znakomitości, które towarzyszą Dionowi na tej płycie, jest także jedna osobistość, która, szczerze powiem, mnie zaskoczyła, mianowicie Steve Kahn. I szczerze powiem, że musiałem dopiero pogrzebać w moich zasobach płytowych, a także w internecie, żeby sobie przypomnieć, kim jest ów Steve Kahn. A to jest kolejny bardzo wszechstronny artysta, grający niemal na wszystkich instrumentach, a także komponujący ładne piosenki, dzięki czemu interesują się jego twórczością różni znakomici artyści. No i on właśnie dołączył do teamu Diona w nagraniu That's What the Doctor Said. I może właśnie dzięki tej współpracy z Dionem Steve Kahn uzyska szerszy rozgłos jako kompozytor i wykonawca.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze dowód na to, że Steve Coon to też samodzielny artysta. W 2019 roku ukazał się jego album zatytułowany Flesh and Bone. W kilku nagraniach towarzyszył mu tutaj znany nam doskonale Sonny Landreth. No i właśnie takie nagranie, w którym gitara slide Sonny'ego Landretha towarzyszy Steve'owi Coonowi, który śpiewa i gra na różnych instrumentach. Zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Tytuł tego nagrania Around and Around. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

nowaliki spod baobabu. To może być absolutnie niezwykłe wydanie nowalijek spod baobabu. Niezwykłe przede wszystkim ze względu na okoliczności, w jakich dokonuję nagrania, bowiem zbliża się do mojego studia burza wraz z opadem, więc być może efekty uboczne jeszcze towarzyszyć będą moim wypowiedziom. No i żeby zilustrować tę sytuację, mam na początek nagranie, które odnosi się do zmiennych warunków pogodowych, no przynajmniej jeśli chodzi o tytuł. Come Rain or Come Shine.

Come rain or come shine. Raz deszcz, raz słoneczna spiekota, można powiedzieć. Ten popularny utwór wykonuje i wykonywało wielu znakomitych wokalistów, a to jest wersja Paula Carracka. Paul Carrack, brytyjski, bardzo wszechstronny artysta, od wielu, wielu lat towarzyszący Ericowi Claptonowi i w nagraniach, i w trasie. Wtedy, kiedy Eric daje mu wolne, nagrywa samodzielne rzeczy. I tak właśnie powstała płyta, album zatytułowany Another Side of Paul Carrack. 13 nagrań zarejestrowanych podczas koncertu telewizyjnego w Niemczech wraz z SWR Big Band and Strings. SWR Big Band to znana, zresztą bardzo ceniona i świetna, istniejąca od prawie 70 lat orkiestra radia i telewizji niemieckiej. Big Band zasadniczy składa się zazwyczaj z 12 instrumentalistów, no a tutaj w przypadku Paula Carracka dodano jeszcze smyki. Ten zestaw nagrań jest rezultatem sesji, którą Paul Carrack przeprowadził w studiu telewizji stuttgarckiej w Niemczech. No i znaczna część z tych rejestracji została utrwalona na płycie zatytułowanej Another Side of Paul Carrack, featuring the SWR Big Band and Strings. Te 13 utworów to mieszanka standardów i własnych kompozycji Paula Carracka. Słuchaliśmy już Come Rain or Come Shine, a teraz At Last. To dosyć odważne wyzwanie, jakie postawił przed sobą Paul Carrack, bo przecież Etta James jest niepokonana, jeśli chodzi o jej wersję tego utworu. Ale myślę, że Paul Carrack poradził sobie nie najgorzej.

No i jak Państwo sądzą, ja myślę, że Paul Carrack zdał egzamin. Przynajmniej jeśli chodzi o At Last. Pozostańmy jeszcze teraz w klimacie standardów. Tym razem zdecydowanie jeden z największych standardów muzyki bluesowej.

Sweet Home Chicago. Tego tytułu nikomu nie trzeba wyjaśniać. A kto był wykonawcą? Ha, tutaj pewne zaskoczenie, jak sądzę, bo śpiewał William Shatner. A William Shatner to jest przede wszystkim aktor znany z serialu Star Trek, w którym odtwarza rolę kapitana statku Enterprise Jamesa Kirka. William Shatner jest także utalentowanym wokalistą. Nagrał już dobrych kilka płyt w różnej stylistyce, no a tym razem zdecydował się na płytę w całości bluesową. Zuch William, można powiedzieć, w marcu 2020 roku skończył 89 lat, a brzmi ciągle młodo i energicznie. Do nagrania płyty bluesowej, bo album nosi tytuł po prostu The Blues, zaprosił William Shatner kilkunastu znakomitych artystów z kręgu bluesa i rocka. Bardzo zresztą szeroki rozrzut, bo mamy tutaj i Alberta Lee, i Steve'a Cropera, i Jamesa Burtona, i Roniego Earla. A ja wybrałem z tego zestawu dwa nagrania, w których Williamowi Shatnerowi towarzyszy. Po pierwsze, w utworze The Thrill Is Gone na gitarze Ritchie Blackmore, a po drugie w nagraniu Let's Work Together Harvey Mandel i grupa Can't Hit. Oto debiutujący w Radiu Baobab William Shatner w repertuarze bluesowych standardów.

Kolejny artysta, którego płyta ukazała się na przełomie lata i jesieni 2020 roku, nie jest debiutantem w audycjach Radia Baobab. Nazywa się Chris Smither i właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany More from the Levee.

Lonely Time to był tytuł tego utworu, a z Chrisem Smitherem wiążą mnie bardzo sentymentalne wspomnienia, bo kiedy po raz pierwszy pojechałem służbowo zresztą na festiwal międzynarodowy do Sopotu i zasiadłem w Operze Leśnej, właśnie wtedy, a był to początek lat 70., jako delegat z Zaatlantyku występował ze swoim ówczesnym repertuarem Chris Smither, który podarował mi też wówczas swoją płytę. I to był jeden z pierwszych albumów amerykańskich, które posiadłem w swojej płytotece. No a w 2020 roku Chris Smither nadal prezentuje się jako pełnowartościowy wokalista i gitarzysta, zwłaszcza akustyczny. I w związku z tym jeszcze jedno nagranie z jego tegorocznego albumu. Nosi ono tytuł prosty. Hej, hej, hej. Chris Smither.

Zmieńmy teraz klimat muzyczny i lokalizację. Przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Oto z historycznych zapasów numer 2 na brytyjskiej liście przebojów w 1959 roku.

Teenager in Love. Ten numer był kiedyś wielkim sukcesem Dionne and the Belmonts za Atlantykiem. No a w 1959 także wielkim sukcesem brytyjskiego piosenkarza, wokalisty Marty Wilda. Marty Wilde, dziś 81-letni mężczyzna, nagrał właśnie w 2020 roku po bardzo, bardzo długiej przerwie nowy album. Zabrałem się z zainteresowaniem do słuchania tej płyty, bo przecież pamiętam nagrania Martiego Wilda z lat 60. i 70. No i muszę powiedzieć, że nie jest to jakieś ogromne, zachwycające zaskoczenie. Świetnie, że Marty Wilde w wieku 81 lat nadal śpiewa. Wolę wracać jednak do jego historycznych dokonań. Więc tak czysto, jak to mówią, kronikarskiego obowiązku, zapraszam teraz do wysłuchania dwóch nagrań z albumu zatytułowanego Running Together, wydanego właśnie w 2020 roku. To będą dwa tytuły: Rockabilly Dreams i Hannibal, Marty Wilde.

0: That's me.
1: I wracamy do nowości amerykańskich. The New OK to tytuł wydanego na przełomie lata i jesieni 2020 roku albumu grupy Drive by Truckers. Szczerze mówiąc, od kiedy dobrych parę lat temu zespół ten opuścił Jason Isbell, orkiestra Drive by Truckers straciła na wigorze. Przynajmniej tak mi się wydaje z mojego punktu słyszenia. Tym z Państwa, którzy być może cenią sobie nadal bardzo Drive by Truckers, chciałbym zasygnalizować nowy album dwoma nagraniami. Sea Island Lonely i The KKK Took My Baby Away. To drugie nagranie znane przecież z przeszłości z repertuaru Ramones. No a w tym roku posłuchamy tego utworu w wykonaniu Drive by Truckers.

Duet Rodrigo i Gabriela, tak ukochany przez Wojtka Mana, wydał w 2020 roku koncertowy album zatytułowany Metavolution Live i demonstruje tym samym, że nie tylko w studiu, ale także w bezpośrednim kontakcie z żywymi słuchaczami Rodrigo i Gabriela potrafią rozpalić swoimi gitarami serca słuchaczy. Oto z albumu Metavolution Live utwór zatytułowany Electric Soul. Rodrigo i Gabriela.

Kolejna nowelika z końca lata 2020 roku to album Kirka Fletchera zatytułowany My Blues Pathway, moja dróżka bluesowa. Kirk Fletcher objawił nam się dobrych kilka, czy już może nawet kilkanaście lat temu, nie pamiętam dokładnie, na festiwalu Rava Blues i wówczas zanosiło się na to, że będzie to jedna z jaśniejszych młodych gitar na firmamencie bluesowym. No i rzeczywiście może tak jest, bo jeśli chodzi o gitarową sztukę, Kirk Fletcher jest świetny. Tyle tylko, że nie ma w sobie niczego oryginalnego, że potrafi teoretycznie zagrać wszystko, że brzmi raz jak B.B. King, a raz jak Robert Cray, a raz troszkę może nawet jak Eric Clapton. Ale nie sposób doszukać się oryginalnego własnego brzmienia. No a dodatkowo, powiedzmy to sobie szczerze, Kirk Fletcher nie jest wybitnym wokalistą. Oto z albumu My Blues Pathway dwa nagrania Kirka Fletchera. Life Gave Me a Dirty Deal i Fattening Frogs for Snakes. Kirk Fletcher.

Kończymy to wydanie Nowalijek spod Baobabu świetnymi nagraniami świetnego, jak zawsze, Roberta Planta. Niby płyta Digging Deep to album wypełniony dotychczas znanymi już jego nagraniami, oczywiście pięknie zremasterowanymi, ale jest tutaj też kilka absolutnych nowalijek, czyli nagrań wcześniej nie publikowanych na oficjalnych płytach Roberta Planta. Oto pierwsze z nich. Too Much Alike to duet Roberta Planta i Patty Griffin.

No i wreszcie już naprawdę na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu jeszcze dwa nagrania Roberta Plenta z owej płyty Digging Deep. I będzie to z pewnością piękne zakończenie, nie tylko dla fanów głosu Roberta Plenta, ale dla tych wszystkich, którzy lubią piękną, żywą muzykę ozdobioną świetnym wokalem. Robert Plant w dwóch nagraniach. Nothing Takes the Place of You i Charlie Patton Highway. Robert Plant.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
0: Blues to korzenie, a cała reszta to tylko owoce. Tak mniej więcej z pół wieku temu powiedział Willie Dixon, który w związku z tym, że właśnie takie hasło wygłosił, jest poniekąd patronem Radia Baobab, bo na stronie naszej internetowej to hasło pielęgnujemy jako jedno z najistotniejszych we współczesnej muzyce. Willie Dixon to osoba niezwykle istotna dla całej amerykańskiej, światowej muzyki. Świadomie mówię muzyki, a nie tylko dla bluesa, bo o czym właśnie za chwilę będzie mowa i co będzie grane, jego

Płyta ta w 2008 roku powróciła, w wersji oczywiście kompaktowej, i to właśnie poddało mi myśl, żeby może wrócić do nagrań Williego Dixona, ale w kontekście tego, co później z tymi nagraniami zrobili inni wykonawcy. No więc będziemy słuchać nagrań Williego Dixona, tych najsłynniejszych, a wraz z nimi realizacji artystów, którzy z jego twórczości czerpali pełnymi garściami. Zaczniemy od nagrania zatytułowanego Backdoor Man. Szczerze mówiąc, Backdoor Man usłyszałem po raz pierwszy w wykonaniu grupy The Doors i dopiero potem dowiedziałem się, kim jest kompozytor tego właśnie nagrania. I to jest dosyć typowa droga, jaką przebywała moja świadomość muzyczna w zamierzchłej przeszłości, bowiem zazwyczaj poprzez nagrania ówczesnych gwiazdorów rocka czy rock'n'rolla trafiałem do źródeł, czyli przekonywałem się, kto tak naprawdę stał za tym, że ci moi faworyci śpiewają i grają takie fantastyczne numery. Posłuchajmy teraz Backdoor Man w wykonaniu oryginalnym Williego Dixona i w wykonaniu grupy The Doors, oczywiście z Jimem Morrisonem.

To był Backdoor Man Williego Dixona w wykonaniu The Doors. Pora teraz na kompozycję zatytułowaną I Can't Quit You, Baby. To wolny, rozlewny blues, który bardzo przypadł do gustu kolegom z grupy Led Zeppelin. Pomieścili ją na jednej ze swoich pierwszych płyt i potem wielokrotnie wracali do tego nagrania również na koncertach. Czasami zdarzało im się, że zapominali o tym, że nie są kompozytorami tego utworu i dopisywali siebie jako autorów. Z takim traktowaniem swojej twórczości Willie Dixon stykał się wielokrotnie, ale myślę, że to już więcej się nie powtórzy, bowiem wszyscy współcześni wiedzą, kim był Willie Dixon i co stworzył. I Can't Quit You, Baby, Willie Dixon i Led Zeppelin.

Te historyczne, oryginalne nagrania Williego Dixona, w których wykonuje on własne kompozycje, zostały zrealizowane w Chicago w 1970 roku, a zespół towarzyszący Williemu składał się z jego wspaniałych przyjaciół. Na gitarze grał Johnny Shines, na harmonijce ustnej Walter Shaky Horton, na perkusji Clifton James, a na przyciskanych, czyli na klawiszach, albo Sonny Land Slim, albo Lafayette Leak. No i oczywiście do tego sam Willie na basie i jako wokalista też się prezentował. Teraz nagranie niezwykle ważne dla grupy Cream, która przecież wprowadziła tyle nowego do świadomości odbiorców muzyki w połowie ubiegłego stulecia. Cream z lubością wykonywali Spoonful, oczywiście i w wersji studyjnej, ale przede wszystkim w wersjach koncertowych. Ta kompozycja, która w oryginale Williego Dixona trwa 5 czy 6 minut, potrafiła podczas koncertów Cream osiągać rozwój zupełnie niespotykany i niesłychany i trwała po kilkanaście minut. Taką też wersję za chwileczkę usłyszymy. A więc Willie Dixon, Spoonful, a potem żywiołowa wersja Cream.

Willie Dixon urodził się 1 lipca 1915 roku w Vicksburg, Mississippi, jako siódmy z 14 dzieci pani Daisy Dixon. Ta siódemka w jego życiu widocznie musiała być istotna, bowiem napisał autobiograficzną, z tego wynika, pieśń zatytułowaną Seventh Son, czyli siódmy syn. Wykona ją osobiście właśnie on, Willie Dixon, a potem posłuchamy bardzo współczesnej, bo wywodzącej się już z XXI wieku, wersji wokalno-fortepianowej. Wokalistą będzie Sting, a na fortepianie zagra Jules Holland.

To byli Jules Holland i Sting. Nagranie z 2005 roku. A my cofniemy się znowu do lat 70., czyli do okresu, w którym powstawały nagrania oryginalne prezentowane w tej audycji. Pora na I Ain't Superstitious. To manifest Williego Dixona, który mówi, że nie jest przesądny, ale czarny kot i te sprawy oczywiście mają dla niego jakieś znaczenie. Te kompozycje Williego Dixona wykonywały dziesiątki wykonawców. Wśród tych najistotniejszych wspomnijmy Howling Wolfa, The Yardbirds, Jeffa Becka, The Upholsters, to jest zespół, w którym Jack White występował, zanim White Stripes powstały. W swoim repertuarze to nagranie mieli również The Grateful Dead czy grupa Tesla. My natomiast posłuchamy I Ain't Superstitious w wykonaniu Pata Traversa.

Wśród kompozycji Williego Dixona, które wstrząsnęły brytyjską sceną rock'n'rollową przełomu lat 60. i 70., piosenka You Shook Me zajmuje istotne miejsce. Nie dość, że jest to wspaniały utwór, to dodatkowo wprowadził bardzo poważną konfuzję w środowisku. Jako pierwszy zrealizował ten utwór na swojej własnej płycie Jeff Beck, album Truth, rok 1968, z utalentowanym młodym wokalistą Rodem Stewartem. Gdy tymczasem Led Zeppelin również przygotowali ten sam utwór, tylko że troszeczkę później. To doprowadziło do konfliktu pomiędzy Jeffem Beckiem i Jimmy Page'em. Jeff zarzucił Jimmy'emu, że podkupił jego pomysł. Jak było naprawdę, trudno dziś powiedzieć. Wydaje się, że jakieś nieporozumienie jest na rzeczy, bowiem przy nagraniu jednego i drugiego utworu brał udział ten sam muzyk, mianowicie John Paul Jones, który grał na organach w wersji Jeffa Becka, no a później oczywiście nagrał to samo z grupą Led Zeppelin. Posłuchajmy z początku oryginału w wykonaniu Williego Dixona, a później Jeffa Becka. You Shook Me.

I'm your hoochie coochie man to jeden z największych standardów w historii bluesa i tak naprawdę nie podejmuje się z całą pewnością stwierdzić, kto jest kompozytorem tego utworu. Dla potrzeb tej audycji przyjmijmy jednak, że Willie Dixon, ponieważ on wielokrotnie wykonywał ten utwór, no a poza tym setki wykonawców, którzy potem, w latach późniejszych, wykonywali je na koncertach, czy też nagrywali, no także przywoływali Williego Dixona. Pewnie obrazi się przy tym kilku rówieśników Williego Dixona, wśród nich również Muddy Waters, ale my pozostańmy przy tym, że Hoochie Coochie Man to kompozycja Williego Dixona. Wersja oryginalna oczywiście, czyli autorska, a potem The Allman Brothers Band. To nagranie koncertowe z 2003 roku. Nagranie, w którym Hoochie Coochie Man stanowi tylko kanwę do fantastycznych improwizacji braci.

Na pytanie, która z kompozycji Williego Dixona zyskała sobie największą popularność, odpowiedź wydaje się dosyć prosta. No chyba jednak Little Red Rooster. To był przecież numer jeden brytyjskiej listy przebojów 3 grudnia 1964 roku. The Rolling Stones prowadzili tę właśnie kompozycję Williego Dixona na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Posłuchamy oczywiście też i autorskiej wersji Little Red Rooster, odbiegającej, jak sądzę, trochę duchem i charakterem od tego, co zaproponowali The Rolling Stones. No a później będą Stonesi, ale nie nagranie z tego singla, który wywindował utwór na pierwsze miejsce na brytyjskiej liście, ale nagranie z koncertu, z albumu Flashpoint, dodatkową atrakcją tego właśnie nagrania jest fakt, że na gitarze pięknie popyla tutaj Eric Clapton.

0: Captain.
1: I na koniec tej naszej podróży przez czas z muzyką Williego Dixona, utwór, który nie zdobył sobie szerszej popularności, nie był specjalnie coverowany, jak to się pięknie mówi, no ale jednakowoż znalazłem wersję, która godna jest tego, żeby zabrzmiała obok oryginału samego kompozytora. Ten utwór wykona bowiem Muddy Waters. Rok 1969, słynna płyta Fathers and Sons. A tytuł tego utworu Same Thing.

No a teraz już naprawdę na zakończenie tej audycji poświęconej ojcu chrzestnemu muzyki naszej bluesowej kochanej, Williamu Dixonowi, jeszcze jeden utwór, być może właśnie to jest ten najsłynniejszy, być może nie Little Red Rooster, a I Just Wanna Make Love to You jest najsłynniejszą kompozycją Williego Dixona. Wymyślił ten numer w 1954 roku, jako pierwszy nagrał I Just Wanna Make Love to You sam Muddy Waters i był to jak na ten gatunek muzyki sukces komercyjny, bo czwarte miejsce na liście Billboardu kategorii Black Singles. No a potem rozpoczęła się parada tej kompozycji przez repertuary innych artystów. Począwszy od Etty James, poprzez Chucka Berry'ego, Grateful Dead, Buddy'ego Guya, The Kings, Vana Morrisona, Lou Rawls, The Yardbirds, The Animals, a bardziej współcześnie Violent Femmes czy Gnarls Barkley. A my posłuchamy sobie nagrania Stonesów. Pochodzi ono z ich debiutanckiego albumu z 1964 roku. Kochajcie dziewczęta i chłopcy Williego Dixona, bo też na to zasługuje. I just wanna make love to you.

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki spod baobabu. Zwrócono mi uwagę na absurdalność tytułu tej audycji, bo przecież pod baobabem tak naprawdę mało co ma szansę zakiełkować, wzejść i potem jeszcze służyć jako właśnie wspomniana nowalika. No ale to jest przecież przenośnia i jednocześnie to jest takie świadectwo, jak żyzna jest gleba radia Baobab. Tutaj nawet pod baobabem wschodzą nowaliki. Teraz po tym wyjaśnieniu mogę już przejść spokojnie do zaprezentowania pierwszego nagrania w tym wydaniu Nowalijek spod baobabu. A to jest jednorazowe, jak sądzę, wydarzenie muzyczne. Bardzo doświadczony, ceniony i taki zasłużony dla muzyki amerykańskiej zespół country rockowy Nitty Gritty Dirt Band, a zwłaszcza jego dowódca, czyli Jeff Hanna, postanowili dołączyć do zacnej akcji pod tytułem Feeding America. Feeding America to organizacja z ponad 40-letnim doświadczeniem, mająca na celu gromadzenie banków żywności dla głodujących mieszkańców Stanów Zjednoczonych. No i co pewien czas także artyści dołączają się do tej akcji, prezentując jakieś swoje muzyczne przedsięwzięcia, po to, by przychód z ich sprzedaży przeznaczyć właśnie na Feeding America. To taki odpowiednik działań Jacka Kuronia, znanych z naszej historii. Tym razem Nitty Gritty Dirt Band zaprosili do współpracy znakomite grono, czyli Roseanne Cash, Jasona Isbella, Steve'a Earla i duet Warren Treaty, po to, by nagrać i zaprezentować światu nową wersję słynnego Dylanowego The Times They Are A-Changin'.

Hold on, I'm coming. No, znamy to nagranie z dziesiątków różnych innych wykonań, a tym razem zostało ono nagrane przez brytyjską formację The Bad Day Blues Band. To jest kwartet składający się z Adama Riga, który śpiewa i gra na gitarze basowej, Sam Sprenger gra na harmonijce ustnej, Nick Peck na gitarze i Andrea Tremolada, perkusista. To zespół, który został założony w 2017 roku, grywa na różnych brytyjskich i nie tylko brytyjskich festiwalach, no i w 2021 roku zaprezentował swój album zatytułowany Table by the Wall. Bardzo pełna energii bluesrockowa orkiestra ze znakomicie funkcjonującym duetem harmonijki i gitary. Oto z albumu Table by the Wall dwa nagrania, tytułowe z tej płyty oraz Fat Man, The Bad Day Blues Band.

Wracamy na kontynent amerykański, żeby zaprezentować fragment płyty A.J. Croce, a album ten nosi tytuł By Request.

Brickyard Blues to kompozycja Alaina Toussaint. Nagranie tej pieśni znajduje się na wydanym w 2021 roku albumie A.J. Croce zatytułowanym By Request. A.J. Croce to amerykański wokalista, pianista i kompozytor. Oczywiście nie można pominąć faktu, że jest on synem słynnego Jima Croce. Ale daje sobie radę też doskonale samodzielnie i to, co prezentuje w swojej sztuce już od dobrych 30 lat, to nie jest tylko odcinanie kuponów od tradycji swojego ojca. A.J. Croce gra własną muzykę, taką chyba Amerykanę, ale niewątpliwie z ogromnym ładunkiem tradycji bluesowych. Album By Request to jest płyta, która nawiązuje do różnych fascynacji muzycznych A.J. Croce i zawiera wyłącznie utwory, które skomponowali inni twórcy, a do których odwołuje się A.J. Croce jako do swoich inspiracji. Wśród tych inspiracji możemy doszukać się bardzo zróżnicowanych korzeni, bo są tutaj i kompozycje Browniego McGee, Sonnego Terry, właśnie wspomniana Alaina Toussainta, no ale są też utwory z repertuaru Toma Waitsa, Randy'ego Newmana czy Neila Younga. Postanowiłem teraz przedstawić Państwu taką wiązankę różnych starych nagrań w nowym wykonaniu A.J. Croce. Będą to kolejno Nothing from Nothing, znane z lat 60. z repertuaru Billego Prestona, Have You Seen My Baby, to kompozycja Randy'ego Newmana, no i jeszcze coś bardzo z korzeni bluesa, czyli Brownie McGee i Sonny Terry przypomną się nam w nowej interpretacji A.J. Croce, a dodatkowo jeszcze tutaj atrakcją jest udział gitarzysty Robina Forda. Ten utwór nosi tytuł Better Day. Oto A.J. Croce z albumu By Request.

Kolejny album, który chciałbym zasygnalizować w tym wydaniu Novali Expod Baobabu, ukaże się wiosną 2021 roku. Nie wiem jeszcze, jaki będzie miał tytuł, ale wiem już, że firmować będzie tę płytę Blue House. A Blue House to jest amerykański wokalista i gitarzysta, bardzo kształcony muzycznie, bo jest po Boston Berklee College of Music, grywał z wieloma słynnymi zespołami i bywał uczestnikiem słynnych festiwali z Lollapaloozą na czele, a teraz wreszcie, bo to młody człowiek, przygotowuje swoją dużą płytę. Na razie znamy tylko kilka nagrań, wybrałem jedno, które nosi tytuł Everyday. Oto Blue House.

Kolejna płyta to też album wspomnieniowy, czyli album pełen coverów. Zresztą to wspomnienie jest też wspomnieniem głównej wykonawczyni tych utworów, czyli Sharon Jones, która tak tragicznie odeszła z tego świata. I co pewien czas jej wydawca przypomina nam jej nagrania. Ukazał się album Just Dropped In to See What Condition My Condition Is In. I to jest album, który zawiera wcześniej niepublikowane nagrania Sharon Jones na jej płytach, albo też nagrania, które już wcześniej były znane, ale towarzyszyły a to ścieżkom dźwiękowym, a to jakimś innym wydarzeniom muzycznym, niekoniecznie związanym bezpośrednio z albumami Sharon Jones i jej The Dap Kings. Kolejno posłuchamy z tego albumu Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. To utwór z repertuaru Stevie'ego Wondera, który Sharon Jones nagrała jako podkład do reklamy amerykańskiej. Następnie z repertuaru Kenny'ego Rogersa First Edition słynne Just Dropped In to See What Condition My Condition Is In i coś nawiązujące do twórczości Fontelli Bass, czyli Rescue Me. Oto Sharon Jones i The Dap Kings w trzech nagraniach z płyty zatytułowanej Just Dropped In.

Ta Nowalijka też jest chyba takim jednorazowym przedsięwzięciem muzycznym. Ujęła mnie swoją tajemniczością i nietypowością, bo to jest w zasadzie taka melorecytacja oparta tylko na pewnym podkładzie muzycznego snuja. To jest duet Elvisa Costello z Isabel Adjani. Niezwykłe, prawda? No więc skoro niezwykłe, to nie rozwodząc się dłużej na temat tego jednorazowego muzycznego przedsięwzięcia, chciałem teraz zaprezentować Revolution numero 9, czyli Revolution number 9, Elvis Costello i Isabel Adjani.

0: Cold as stone. Cold as stone. Cold as stone.
1: Do tych jednorazowych przedsięwzięć nagraniowych w tym wydaniu na Walijek spod Baobabu dołączam jeszcze jedno. Wspólne nagranie dwóch gitarzystów, Johnego Bergina i Ansona van der Berga, którzy nagrali wisienkę na torcie, Cherry on Top. Nie wiem, czy sygnalizuje to nagranie możliwość zrealizowania przez obu artystów pełnego albumu, ale to jest niewątpliwie bardzo korzenne bluesowe granie, którego zawsze z przyjemnością słucham, bo mój organizm reaguje na to pozytywnym gibaniem. Johnny Bergin i Anson van der Berg, Cherry on Top.

To wydanie Nowalijeks pod Baobabu zakończy debiut w audycjach Radia Baobab, bo wystąpi Ariel Posen. No, samo nazwisko to już jest niezłe, bo jak Państwo wiedzą, Posen to jest Poznań w języku naszych sąsiadów za Odry. Nie wiem, czy Ariel ma jakikolwiek związek, czy to z Poznaniem, czy z korzeniami niemieckimi. Jest Kanadyjczykiem, który nagrywa swoją własną muzykę, która jest połączeniem tradycyjnego rock'n'rolla z lekką domieszką soulu i bluesa. Przyznaje się zresztą sam Ariel Posen do tego, że bardzo wczesną inspiracją jego twórczości była muzyka The Beatles. W 2021 roku ukazał się album Headway, który powstawał przez 2 lata, no i teraz dotarł wreszcie do naszych uszu. Z albumu Headway Ariel Posen na koniec tego wydania Nowalijeks pod Baobabu w 2 nagraniach. Coming Back i Carry Me Home. To były Nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: najmilszy odcień bluesa.
1: Antena nie kłamie, rzeczywiście w Radiu Baobab bielszy odcień bluesa melduje się. Wstęp do tego wydania audycji będzie głęboko historyczny, a głęboko jak głęboko, bo było to w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to jako przedstawiciel Warner Music na Polskę zapoznałem się i chciałem zapoznać też świat z albumem zatytułowanym Picture of the Thousand Faces. A autorem tego krążka, bo to już wówczas było CD, był zespół o nazwie The Eric Gales Band. Myślę, że udało mi się rozpropagować dosyć tę płytę, a to głównie dzięki temu, że jeden z utworów, który pojawił się na tym albumie, zachwycił Marka Niedźwieckiego, który wielokrotnie ten utwór prezentował. I zaraz po ukazaniu się płyty, a potem, jak pamiętam, wracał jeszcze do tej pieśni w swoich audycjach w tym radiu, którego już nie ma. Utwór nosi tytuł I Want You, She's So Heavy. To kompozycja Lennona McCartneya, znana z repertuaru grupy The Beatles, a wersja Erica Galesa i jego zespołu rzeczywiście jest wzbudzającą bardzo duże emocje. Jak duże? A to za chwileczkę się przekonamy, jeżeli Państwo pozwolą, razem zanurzymy się w tę niesłychaną emocję muzyki Beatlesów w wykonaniu Erica Galesa i jego kolegów.

Mnie się podobało. Podoba mi się zresztą od lat, już z tych kilkudziesięciu prawie. Zresztą wersja ta oryginalna, The Beatles, też jest bardzo w porządku, ale myślę, że jest to jeden z niewielu przypadków, jakie znam w historii, że wersja tak zwana coverowa dorównuje, a może nawet pod pewnymi względami przewyższa to, co wymyślili Lennon i McCartney. Dlaczego o tym w tej audycji zacząłem mówić? O tym, czyli o Ericu Gainsie. Ano dlatego, że jesienią 2021 roku ukazała się informacja, że Eric Gales wydaje nową płytę. Nową płytę, którą zatytułował Crown, czyli Korona. I w jakichś wstępnych recenzjach do tej płyty wyczytałem, że być może będzie to rzeczywiście ukoronowanie działalności fonograficznej Erica Galesa. Zanim całą płytę poznam dogłębnie, mogę tylko kierować się moją krytyczną znajomością jednego nagrania. Jest to nagranie zatytułowane I Want My Crown. Autorem

jest Eric Gales, ale współautorem jest Joe Bonamassa, który jest współproducentem tego albumu. A dodatkowo jeszcze jest także współuczestnikiem tego nagrania. Eric Gales gra i śpiewa, Joe tylko gra, ale gra na tyle atrakcyjnie, że można potraktować ich dialog gitarowy jako swojego rodzaju pojedynek wspaniałych instrumentalistów. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zerknąć do YouTube'a, to tam jest śmieszny, a jednocześnie bardzo odpowiadający nastrojowi muzycznemu teledysk, w którym w pewnym momencie na ringu, prawdziwym ringu bokserskim, pojawiają się dwaj gitarzyści, czyli Eric Gales i Joe Bonamassa. I want my crown.

W tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w dużej mierze zajmiemy się właśnie muzyką Ericka Galesa, ale nie tylko jego, bo on pochodzi z bardzo muzycznej rodziny i jego otoczenie od najmłodszych lat dawało mu możliwość ocierania się o piękne gitarowe dźwięki. A debiutował bardzo wcześnie, bo już w wieku lat chyba 17 mógł się poszczycić pierwszym albumem płytowym, który firmowała właśnie formacja zatytułowana The Eric Gales Band. To był rok 1991. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany Resurrection, który otwierał tę płytę.

Przez pierwsze lata kariery Ricka Gailesa jego guru i przewodnikiem był starszy brat. Starszy brat nazywa się Eugene Gailes, jest także gitarzystą, także śpiewa, no i w dużej mierze też był dostarczycielem repertuaru do pierwszych nagrań swojego młodszego brata. Ale jest jeszcze trzeci Gailes, Manuel. Otóż w pewnym momencie ich kariery, a było to w 1996 roku, niestety nieistniejąca już firma House of Blues wydała płytę, którą nazwano The Gailes Brothers, czyli bracia Gailes, Memphis Left Hand Band. Dlaczego Left Hand Brand? Ano dlatego, że najstarszy z braci był leworęczny. Ten drugi w kolejności też był leworęczny i dlatego mieli leworęczną technikę gry na gitarze. Eric Gailes nie był manikutem, ale ponieważ uczyli go starsi bracia, no to siłą rzeczy nauczył się grać tak jak oni, a więc właśnie owymi leworęcznymi chwytami. W 1996 roku, jak już mówiłem, został wydany album braci, na którym znalazło się 13 nagrań, a z tej płytki wybrałem Williego Copsa, utwór zatytułowany You Don't Love Me, który znamy przecież doskonale, przede wszystkim z wykonania The Allman Brothers Band. A w wersji braci Gailes ten utwór nabiera szczególnego wyrazu, bowiem dzielą się oni w pewnej określonej kolejności solowymi popisami gitarowymi, a także wejściami wokalnymi. I tak oto Manuel Gailes obsługuje pierwszy wers i pierwsze solo gitarowe. Eugene jest w drugim wejściu i wreszcie w trzecim wejściu kończy to Eric Gailes. Wszyscy śpiewają, wszyscy grają na gitarze, no i to jest bardzo przyjemny dowód na rodzinne współzawodnictwo. You Don't Love Me, The Gailes Brothers.

Wspomniany wcześniej Eugene Gales, choć był guru i przewodnikiem Erika Galesa, nie dorobił się w zasadzie samodzielnych nagrań, które zaznaczyłyby się w historii amerykańskiej fonografii. Natomiast trzeci z braci, czyli Manuel Gales, przez swoje uwielbienie dla twórczości i muzyki Alberta Kinga, zbliżył się bardzo do jednego z tych trzech królów bluesa amerykańskiego, zaprzyjaźnił się z nim i w pewnym momencie tak jakby nawet Albert King go usynowił, do tego stopnia, że zmienił Manuel Gales nazwisko na King. I od tego czasu już występował i nagrywał jako Little Jimmy King. Nagrał też pod swoją firmą kilka płyt. Niestety w sposób nie do końca zdaje się wyjaśniony. Zmarł nagle na początku XXI wieku i pozostawił tylko po sobie nagrania. I właśnie teraz chciałbym przypomnieć Little Jimmy'ego Kinga, czyli tak naprawdę Manuela Gaysa, w dwóch nagraniach z albumu zatytułowanego Little Jimmy King and the Memphis Soul Survivors. To będą Wild Woman, właśnie z repertuaru jego wielkiego przyjaciela i guru, czyli Alberta Kinga, i King's Crosstown Shuffle, świetne instrumentalne shuffle. Dwa razy Little Jimmy King.

Powracam do Ricka Gailesa, który spośród tej trójki rodzinnej no niewątpliwie zaszedł najwyżej, no i do dziś jest znakomitością elektrycznej bluesrockowej gitary. Chciałbym go teraz przypomnieć w dwóch kooperacjach związanych z wydawnictwami poświęconymi słynnym wykonawcom z przeszłości. W 1999 roku ukazał się album zatytułowany Whole Lotta Blues – Songs of Led Zeppelin, na którym artyści współcześni, czyli no ci pod koniec lat 90., grali utwory z repertuaru Led Zeppelin. Wśród nich znaleźli się także w duecie Otis Rush i Eric Gales. I oto proszę posłuchać, jak ten duet wykonał I Can Quit You Baby. Oczywiście kompozytor Willie Dixon, ale przecież Led Zeppelin bardzo odświeżyli ten utwór i czasami wręcz wydawało się, że to jest ich własność. A więc Otis Rush z Ericiem Galesem w repertuarze Led Zeppelin, a za chwilę też Eric Gales z wokalistką Trudy Lynn w repertuarze hendrixowskim. Otóż rok później, czyli w 2000 roku, ukazał się album zatytułowany Blue Haze – Songs of Jimi Hendrix. I tu też, podobnie jak w poprzednim przypadku, koncentrowali się współcześni artyści na repertuarze Jimiego Hendrixa. Eric Gales i Trudy Lynn wykonali na tej płycie Voodoo Child.

Pewnie część z Państwa pamięta, że w 2013 roku Eric Gales był, i to był jedyny chyba przypadek, kiedy był w Polsce na krótkiej trasie, ale nie był to najlepszy okres w jego życiu. Pamiętam, że występ na festiwalu bluesowym w Suwałkach jakoś nie utkwił specjalnie nam w pamięci. Ale od tego czasu wiele się zmieniło. Przede wszystkim Eric Gales stał się człowiekiem wolnym od uzależnień. Od kilku dobrych lat jest w pełni trzeźwy i nabiera zupełnie innego spojrzenia na świat, także na ten świat koncertowy. I właśnie chciałbym taki owoc tej trzeźwości Państwu na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnieć. To będzie jego koncert z Los Angeles, gdzieś tam z 2016 roku. I to jest ponownie nawiązanie do wielkiej twórczości innych artystów, czyli Jaggera i Richardsa. I oto z repertuaru Stonesów Eric Gales w koncertowej wersji Miss You. To był pierwszy odcień Dusa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Pokémonów po łatwiej oczywiście. Zadanie czemu? I'll give it up for Raphael Sadiga. Thank y'all so much. Come see me downstairs. Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

Dziękuję wam. Mila Wieczyszkiewicz, Kirek Rzepa, Krzysiu Buch, Michał Kielak, Leszek Widok.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, Jan Chojnacki, witam bardzo i od razu przechodzę do bardzo osobistego wyznania. Otóż to będzie niezwykłe wydanie pierwszego odcienia bluesa, chociażby z tego względu, że wszystkie nagrania, a będzie ich dzisiaj 16, pochodzą z jednego albumu. Ale gwarantuję, nie będzie to nudne, bo jest to też album zupełnie niezwykły. Szczerze też wyznam, że zainteresowałem się nim po dobrych kilkunastu latach od chwili jego wydania, bo płyta ukazała się w 2001 roku. No i przy robieniu kolejnych porządków okazało się, że nie stoi ona na właściwym miejscu wśród innych rodzynków mojej kolekcji. No i w ten oto sposób zagłębiłem się w jej miąższ i zachwyciłem się. Jakaż to jest piękna płyta, jakiż to jest piękny zbiór. Nosi on tytuł Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Good Rocking Tonight, oczywiście tytuł jednego z bardzo popularnych, spopularyzowanych przede wszystkim przez Elvisa utworów około rock'n'rollowych jeszcze z lat 50. No a Sun Records to to miejsce, z którego wyszły na świat najwspanialsze nagrania rock'n'rollowe i także przecież bluesowe z tego wczesnego okresu, kiedy nie wiadomo było jeszcze, czy to już jest rock and roll, czy jeszcze jest blues. Autorem pomysłu zrealizowania takiej płyty był jeden z najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiego przemysłu nagraniowego, czyli Ahmet Ertegun. Cenił sobie bardzo dokonania Sama Phillipsa i Sun Records i właśnie na przełomie stuleci, czyli ubiegłego i tego 21, wpadł na pomysł, żeby poświęcić wielkiej spuściźnie Sun Records płytę, na której znalazłyby się współczesne nagrania zrealizowane przez największych i jednocześnie najbardziej komercyjnie znanych artystów współczesnych. No i w ten sposób powstał zbiór 16 nagrań nawiązujących do historii Sun Records i studiów Sama Phillipsa. Album otwiera jedna z tych kompozycji, które wprowadziły Elvisa Presleya do świata gwiazd muzyki rock'n'rollowej. Jest to utwór, który uświadamia po raz tysięczny chyba, że blues i rock'n'roll to ojciec i syn, bo That's All Right zostało skomponowane przez Artura Crudupa, przecież artysty no, bardzo korzennie bluesowego. A dopiero Elvis sprawił, że zabrzmiało to jak rock and roll. Natomiast album Good Rocking Tonight rozpoczyna wersja Paula McCartneya. Też absolutnie klasyczna, można powiedzieć, bo McCartneyowi, który tu śpiewa i gra na gitarze basowej, towarzyszą muzycy, którzy oryginalnie grali z Elvisem Presleyem, a więc gitarzysta Scotty Moore i perkusista DJ Fontana. That's all right, Paul McCartney.
3: Here we go. One, two, three.

Kolejne nagranie z tego albumu to też coś, co kojarzy się bardzo z Elvisem, ale oczywiście nie tylko. Autorem tej kompozycji, a nosi ona tytuł Mystery Train, jest Junior Parker. Naprawdę Herman Junior Parker, który jest autorem także innych znanych piosenek spopularyzowanych przez rock'n'rollowców w latach 50. Junior Parker trafił do studiu Sama Phillipsa w 1953 roku, no i stamtąd też Elvis zaczerpnął Mystery Train do swojego repertuaru. Natomiast na albumie Good Rockin' Tonight znajdujemy wersję współczesną, już z XXI wieku, wersję Jeffa Becka i Chrissie Hynde.

Mówiłem, że nie będzie nudno, no i nadal będzie bardzo, bardzo interesująco, bo kolejny utwór nosi tytuł My Bucket's Got a Hole on It, który skomponował Clarence Williams, autor również tak znanych utworów jak Royal Garden Blues czy Baby, Won't You Please Come Home. A tymczasem współcześnie zabrali się za ten utwór nikt inny, tylko Jimmy Page i Robert Plant, panie i panowie. Tak, i Page, i Plant też nawiązują do tradycji Sun Records.

Ten artysta chyba zadebiutuje teraz w Pierwszym odcieniu bluesa. Johnny Hallyday. Najwybitniejszy przedstawiciel rock'n'rolla z kręgu frankofońskiego. Zazwyczaj Johnny Hallyday prezentował swoje przeboje w rodzimym francuskim języku, a tu zdecydował się, żeby wykonać Blue Suede Shoes w języku oryginału. Uchwycono go kiedyś, kiedy był w Kalifornii i w Ocean Studios w Los Angeles. Johnny Hallyday nagrał Blue Suede Shoes we wspaniałym otoczeniu z Chrisem Speddingiem jako wiodącym gitarzystą. Well, it's a

whole lot of shaking going on. To oczywiście natychmiast kieruje uwagę słuchaczki czy słuchacza na wersję Jerry'ego Lee Lewisa, tak bardzo związaną z Sun Studios. Na omawianym albumie Whole Lotta Shaking Going On wykonuje Elton John, prezentując zarówno przywiązanie do fortepianowej tradycji z kręgu Jerry'ego Lee Lewisa, no także nawiązując nieco wokalnie do owej tradycji. Dodatkowa atrakcja to udział Jamesa Burtona, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli gitary, tej gitary, która określała oblicze rock'n'rolla hen-hen jeszcze przed 60 czy 70 laty. A więc Elton John i Whole Lotta Shaking Going On.

Tom Petty i The Heartbreakers w utworze Blue Moon of Kentucky. Oczywiście to, ten utwór to i to nagranie nawiązuje bardziej do kantrowej części spuścizny Sun Records, no ale przecież country, rock and roll i blues to jedna wielka rodzina, jeżeli tylko zachowa się ten podstawowy warunek, że ma być kołysząco. A więc Tom Petty z oryginalnym składem The Heartbreakers, czyli z Mike'em Campbellem i Benmonem Tenchem, w swojej wersji Blue Moon of Kentucky. Blue Moon.

wśród tych 16 nagrań poświęconych historycznej spuściźnie Sun Records jest też kilka zrealizowanych z współudziałem artystów, którzy rzeczywiście w studiach Sun nagrywali w latach 50. Za chwileczkę usłyszymy Carla Perkinsa, ale głównym bohaterem tego nagrania jest Van Morrison, który korzystając z obecności Carla Perkinsa w Wielkiej Brytanii, nagrał z nim Sitting on Top of the World, tym samym łącząc tradycję ze współczesnością.

Don't Be Cruel to niewątpliwie jedno z takich sztandarowych nagrań z repertuaru Elvisa Presleya, też nawiązujących do studia Sun Records. W repertuarze płyty, którą teraz omawiam, za ten utwór wzięli się dwaj znakomici Brytyjczycy, czyli Brian Ferry jako wokalista i Mark Knopfler, który tutaj wprawdzie tylko jest gitarzystą rytmicznym, no ale nadaje gwiazdorski charakter temu nagraniu. Poza nim też wspomnieni już wcześniej oryginalni artyści towarzyszący hen przed laty Presleyowi, czyli Scotty Moore gitara i DJ Fontana na perkusji, no a także Jules Holland, brytyjski wirtuoz fortepianu.

Udziału w tym przedsięwzięciu nie odmówił także Bob Dylan, choć jak to on, musiało być absolutnie odmiennie i inaczej. Z tego niezgłębionego repertuaru nagrań, które były realizowane w studiu Sun, Bob Dylan wybrał utwór zatytułowany Red Cadillac and a Black Mustache. No, jestem skłonny założyć się. Oczywiście mogę się założyć w zasadzie sam z sobą, że bardzo nieliczna grupa moich słuchaczek i słuchaczy kojarzy ten utwór. A jest to przebój taki sobie niewielki niejakiego Warrena Smitha, który w 1957 roku nagrał właśnie w studiu Sun ten utwór. No a Bob Dylan, jak to on, na przekór wszystkim wybrał właśnie coś tak bardzo nieznanego i tak oto zaprezentował swoją wersję na albumie Good Rocking Tonight. Przypominam, utwór nosi tytuł Red Cadillac and the Black Mustache, czyli czerwony Cadillac i czarny wąs.

Ku radości fanów Eryka Claptona, on także dołączył się do tego przedsięwzięcia i w towarzystwie swojego nieodłącznego wówczas producenta Simona Climie wykonał Just Walking in the Rain. W nagraniu uczestniczyli też The Impressions, czyli zespół wokalny, z którego kiedyś wywiódł swoją wielką karierę Curtis Mayfield, a która także uczestniczyła w nagraniach związanych z studiem Sun. A więc Eric Clapton and The Impressions, Just Walking in the Rain.

W tym zestawie wielkich historycznych nazwisk zaskoczyć może udział amerykańskiego rockowego zespołu Matchbox 20, który przecież dopiero w połowie lat 90. zaistniał na scenie muzycznej. No a trudno tu mówić o tym, że dorównuje on statusem Dylanowi, Claptonowi czy Paulowi McCartneyowi. W tym zestawie wielkich historycznych nazwisk zaskoczyć może udział amerykańskiego rockowego zespołu Matchbox 20, który przecież dopiero w połowie lat 90. zaistniał na scenie muzycznej. No a trudno tu mówić o tym, że dorównuje on statusem Dylanowi, Claptonowi czy Paulowi McCartneyowi. Matchbox 20 nawiązali do twórczości Charlie'ego Richa, czyli wielkiej osobowości muzyki country, i na albumie The Legacy of Sun Records zaprezentowali swoją wersję utworu Lonely Weekend. Matchbox 20 nawiązali do twórczości Charlie'ego Richa, czyli wielkiej osobowości muzyki country, i na albumie The Legacy of Sun Records zaprezentowali swoją wersję utworu Lonely Weekend.

Nieliczna reprezentacja żeńska na tej płycie to Sheryl Crow. Też skorzystała z repertuaru Charlie'ego Richa i wykonała utwór zatytułowany Who Will the Next Fool Be?

Rzeczą absolutnie naturalną jest, że wśród wielu autorów i kompozytorów, których utwory były wykorzystywane przez nagrywających w studiach Sun, znalazł się Hank Williams. I właśnie za jego utwór, zatytułowany It Wouldn't Be The Same Without You, zabrał się Chris Isaak.

To będzie kontynuacja takiej nieco kantrowej linii repertuarowej płyty Good Rockin' Tonight. Mianowicie będzie to kompozycja Johnny'ego Casha, I Walk the Line. I tutaj mamy lekkie polonikum, ponieważ ten utwór nagrali na ten album muzycy z zespołu Live. A czołową postacią i takim w zasadzie jedynym artystą, który od początku aż do chwili obecnej prezentuje zespół Live, jest Ed Kowalczyk, czyli Edek Kowalczyk, gitarzysta i wiodący wokalista. I Walk the Line, zespół Live.

Z kolejnym nagraniem mam lekki problem. Nie dlatego, żebym nie znał tego utworu, bo to dosyć jest popularna pieśń zatytułowana Drinking Wine z Puddy Woody, między innymi wielokrotnie prezentowana na koncertach i płytach przez Jerry'ego Lee Lewisa, no a skomponowana przez Sticka McGee. Opis do płyty informuje, że to nagranie jest dziełem The Howling Diablos featuring Kid Rock. No więc jeśli chodzi o Kid Rocka, to nie muszę nikomu nic tłumaczyć. Natomiast The Howling Diablos są dla mnie troszkę tajemniczą formacją. Grzebałem bardzo w internecie. Udało mi się znaleźć jakieś ślady sprzed 5 czy 6 lat i wiem tyle, że jest to dosyć atrakcyjnie, chyba scenicznie się prezentująca formacja z Detroit, prezentująca taką zabawową wersję rock'n'rolla z rozbudowaną sekcją dętą. Posłuchajmy zatem, jak The Howling Diablos z udziałem Kid Rocka wykonują Drinking Wine z Puddy Woody.

No i na koniec na deser, bo to już będzie 16. nagranie z albumu zatytułowanego Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Jeszcze raz kobiecy głos. Mandy Barnett, artystka związana głównie ze strumyczkiem muzyki kantrowej, nagrała utwór You Win Again, czyli ponownie Hank Williams. A wielką zaletą tego nagrania i też taką bardzo sentymentalną nitką wiążącą to nagranie z czasem Elvisa i tych pierwszych lat studia Sun Records jest udział w tym nagraniu grupy The Jordanaires, słynnego męskiego zespołu wokalnego, które nadawało niepowtarzalne brzmienie wielu nagraniom Elvisa Presleya. I tak oto Mandy Barnett i The Jordanaires kończą prezentację nagrań z płyty Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Miało nie być nudno i mam nadzieję, że nie było. I wszystkie te nagrania to dowód, że hasło Bierszy odcień bluesa jest wiecznie żywe. To był właśnie Bierszy odcień bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

ciekawe piosenki i ich przygody. Ciekawe piosenki na początek będą dwie, ale tak naprawdę jeszcze ciekawszy jest, jak sądzę, ich wykonawca. Trzeba by tu rys historyczny pewien rozpościernąć, ponieważ on mógłby się kojarzyć, ten wykonawca, z zespołem, o którym mało kto pamięta. Grupa pochodziła z Irlandii i chyba w radiu polskim krążyła jedna ich tylko płyta. Zespół nosił nazwę Energy Orchard i to było bardzo ładne granie. No, to było już sporo lat temu, ale Energy Orchard zachowało się w mojej pamięci jako niemal kultowa nazwa i bardzo chciałem tę płytę mieć na własność. W którymś momencie to mi się udało, słuchałem, podobało mi się i byłem zdziwiony, że praktycznie biorąc oddźwięk światowy był dość mizerny. I zapomniałem o tym. Ale podczas jednej z moich podróży znalazłem w sklepie płytę Energy Orchard, której nie miałem. No więc zdziwiłem się trochę, że oni mieli ochotę, czas i możliwości nagrania więcej niż jednego albumu. W rezultacie doszedłem chyba do 4 płyt tej grupy, a potem się okazało, że lider tego zespołu, Irlandczyk Bab Kennedy, po rozwiązaniu Energy Orchard jeszcze sam zabrał się za robotę i nagrał parę płyt i nagle się okazało, że tam jest dużo świetnej muzyki. No więc teraz, nie mając co prawda pewności, czy na terenach Polski, a właściwie II Rzeczypospolitej, czy trzeciej, no zależy, jestem rozpoznawanym artystą, postanowiłem przynajmniej tą drogą zaprezentować próbkę jego twórczości. 2 tytuły, Rock and Roll Heaven i The Truth is Painful, prawda jest bolesna, to właśnie wizytówka tego przez nikogo nieznanego za bardzo, a moim zdaniem świetnego artysty, Bab Kennedy.

To był Bab Kennedy z Irlandii. I to nie jest specjalnie jakaś bardzo egzotyczna informacja. Natomiast ten artysta, który za chwilę zaśpiewa, mimo że de facto jest Amerykaninem, to pochodzi z miejsca, które kojarzy nam się, nazwijmy to, urlopowo i bardzo kolorowo. A mianowicie wychował się na Hawajach. Co można robić na Hawajach? Można chodzić i wąchać kwiaty, można podziwiać piękno przyrody, można się pluskać przy bezustannie pięknej pogodzie w oceanie, przyglądać się pięknym, smagłym kobietom, które noszą różne wieńce kwiatowe. No i co jeszcze robi młody człowiek na Hawajach? Podziwia tych różnych kolegów, którzy posiedli sztukę surfingu i wyczyniają najróżniejsze ewolucje na plaży, a właściwie na wodzie, oglądani z plaży. W telewizji teraz więcej widać takich, szczególnie na specjalnych kanałach, zdjęć z tego, co oni wyrabiają, i chwilami naprawdę skóra cierpnie, bo umieją niezwykłe sztuki wyczyniać na falach. Po co ja o tym gadam? No nie po to, żeby opowiedzieć, co Jack Johnson, bo tak on się nazywa, robił, kiedy leżał na plaży i że patrzył na kolegów, ale żeby powiedzieć, że on sam dołączył do nich i był naprawdę na poczesnym miejscu w rankingu surferów. No i pewnie tak by się sportowo potoczyła jego kariera, gdyby nie zainteresowania zgoła inne i ciekawość do muzyki. I nagle się okazało, że Jack Johnson potrafi wymyślać piosenki, potrafi je śpiewać. Podpisał jeden kontrakt, drugi kontrakt. No i tak być może świat surfingu stracił bardzo zdolnego sportowca. Okładka jego płyty, tej, którą przyniosłem, jakoś zupełnie nie kojarzy się z tą moją historią o jego hawajskich hobby, ponieważ Jack Johnson jest w kapturze, właściwie w takiej kurtce, sztormówce zapiętej pod szyję i stoi w ulewnym deszczu. I to na pewno nie jest fala surfowa. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że on przy pomocy bardzo minimalistycznych środków praktycznie nagrał płytę, śpiewając, grając na gitarze z towarzyszeniem perkusji i basu. Stworzył naprawdę bardzo ładny album. I to jest jedna z moich satysfakcji, że poszukując artystów, którzy wcale nie są na pierwszych miejscach list przebojów, trafiam na takie perełki. A Jack Johnson, a przynajmniej ta płyta nosząca tytuł Brush Fire Fairy Tales, taką perełką jest. Dwa nagrania, Middleman i Fortunate Fool.

Jack Johnson, ale ładny. Naprawdę nie trzeba całej orkiestry zatrudniać czasem, żeby zrobić kawałek ładnej muzyki. A teraz będzie kącik dla Ramoli i to jest moja ulubiona działalność, przypominanie różnych rzeczy sprzed lat. Moje ulubione lata to 60., czyli 40 lat temu. Wtedy już była elektryczność, uprzedzam pytania, a nawet było radio. No i to radio przynosiło najróżniejsze, fantastyczne odkrycia dla nas w tej Europie Wschodniej, troszeczkę odgrodzonych żelazną kurtyną, ale najróżniejsze filtry, między innymi, trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, filtr popularności w Anglii nie pozwalały nam na poznanie pełnej sceny tego, co działo się na wyspach, że już nie powiem o Ameryce, która była jeszcze dalej. I po latach odkrywamy najróżniejsze rzeczy, które albo nie dotarły wówczas do Polski, albo o nich w ogóle nie wiedzieliśmy po dziś dzień niemal. I właśnie taką płytkę mam teraz tutaj w rękach. Pamiętam, że fascynowałem się te 40 lat temu nagraniami takich grup jak The Animals, The Rolling Stones, nie mówię o Beatlesach, bo to inna troszkę historia, ale tych takich rytmem bluesowych przeżywałem fascynację, kiedy usłyszałem The Pretty Things, oczywiście Artwoods, którzy byli w Polsce. I oto proszę sobie wyobrazić, mówię do tych, którzy nie wiedzą, istniała taka grupa niezbyt długo, która nosiła nazwę The Birds, ptacy. No i te ptaki miały w swoim składzie późniejszą wielką gwiazdę, mianowicie Rona Wooda, czyli obecnego Rolling Stone'a. I oni startowali równo z tymi wielkimi grupami, o których ja przed chwilą jednym tchem powiedziałem. Tyle, że spotkało ich spore nieszczęście. Mianowicie wtedy, kiedy oni rozpoczynali karierę, przyszedł zza oceanu, z Ameryki, przebój zatytułowany Mr. Tambourine Man, który wykonywała amerykańska grupa Birds. Ta sama nazwa, inna pisownia, różnica tylko jednej litery, bo ci amerykańscy mieli y po b, a ci brytyjscy mieli i. No ale to wystarczyło, żeby nastąpiła konfuzja, zamieszanie, no i dyskusja, czy wytaczać proces, czy zmieniać nazwę. Wytwórnia przestała ich promować. No porobiło się niedobrze. A jeszcze do tego oni mieli podpisany kontrakt z firmą, która miała już parę podlansowanych grup grających podobnie. Krótko mówiąc, żeby nie zawracać głowy, ten zespół The Birds, angielski, po dość krótkim czasie uznał, że los jest przeciwko nim i zespół się rozsypał. No i teraz po latach mam tę płytę, słucham tych nagrań i naprawdę gwarantuję moją posiwiałą głową, że gdyby nie te przeciwności losu, to oni byliby tacy wielcy, myślę, jak The Pretty Things, jak The Yardbirds, a tak pozostali na półce ze szczątkami dla Ramoli. Niemniej z przyjemnością chcę teraz przedstawić dwa nagrania. One wyszły na singlach kiedyś i pewnie do tych jeszcze Birdsów wrócę, jeśli będę miał taką okazję. You're on my mind i Living Here, The Birds.

A to było wesołe nagranie, które nosiło tytuł Hip Shaking Baby, czyli dziewczyna, która umiejętnie potrząsa biodrami. I to nagranie, właśnie ta płyta, jest przyczyną pewnego mojego smutku. Ponieważ, jak już przyznałem się, lubię stare rzeczy i lubię również nagrania z okresu początków rock'n'rolla i rockabilly, nawet z lat 50. No co zrobić? Taką mam naturę. I pośród tych wykonawców, nie mówię o tych najsłynniejszych, typu Elvis czy Bill Haley, był jeszcze trochę mniej w Polsce znany klan Burnettów. Johnny Burnett, Dorsey Burnett, oni naprawdę bardzo energiczne, melodyjne, świetne piosenki nagrywali. I to w rodzinie pozostało. I w latach już nam bardziej współczesnych objawił się

młody człowiek, no on teraz ma pewnie około 50. Rocky Barnett, który nagrał jedną, drugą płytę w Ameryce, ale Ameryka, ojczyzna rockabilly, troszeczkę się odwróciła od tej muzyki. Powiadam troszeczkę, bo zawsze można w tym wielkim kraju znaleźć ludzi, którzy lubią jakiś gatunek muzyczny i organizują się w kluby, w fankluby, przychodzą na koncerty. No niemniej to na pewno jest tak zwane dzisiaj modne słowo niszowa grupa. No ja też jestem niszowy. Ale okazuje się, że fanów tego rockabilly jest na świecie porozsiewanych sporo w różnych dziwnych miejscach. Dziwnych powiadam, bo nie kojarzonych z tą muzyką. Na przykład w Skandynawii, ale także i w Anglii. I Rocky Barnett, szukając, nie wiem, natchnienia, dobrego towarzystwa, możliwości nagrania kolejnej płyty, pojawił się w Anglii i tam z niejakim Darrellem Hyamem połączyli siły i nagrali albumik Hip Shaking Baby, czyli tak zatytułowany jak ta piosenka, której słuchaliśmy. No i zrobili dokładnie to, co ja lubię, czyli bardzo dużo świetnych, rytmicznych piosenek, które dedykowali swoim protoplastom, Barnettom. No i za chwilę dwie z nich usłyszymy i mam nadzieję, że przynajmniej część z osób słuchających tego, co ja tu robię, zaakceptuje takie śpiewanie i granie. Rocky Barnett, Living Here, a potem... Nie, przepraszam, tytuł jest Believe What You... Wszystko mi się pokręciło, ale teraz dobrze powiedziałem. Believe What You Say, a później Kiss Me Sweet.

0: Rocky Barnett. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś mnie nie napomni, to ja mogę się zagrzebać w tej przeszłości muzycznej bezpowrotnie i w ogóle nie sięgnę po żadną współczesną płytę. A więc sam sobie zaprogramowałem taki przypominacz w rozumie, żeby tych, którzy słuchają, nie narazić na konieczność zatrzymania się w latach 50. czy 60. I oto przypominacz mnie puknął i mamy płytę już nagraną i wyprodukowaną w XXI wieku. Może nie przed 2 tygodniami, ale całkiem niedawno, w 2002 roku. To jest po pierwsze kobieta, po drugie intrygująca, po trzecie grająca na klawiszach i to naprawdę z dużym animuszem. Po czwarte, no zgodnie z pewną niepisaną zasadą tych naszych spotkań, że dość mało znana w Polsce. No a poza tym to ona mi się podoba. Znaczy nie w sensie, że ja do niej piszę listy miłosne, tylko podoba mi się to, co ona robi. A jeszcze do tego wszystkiego to będzie fragment zarejestrowanego jej koncertu z płyty, która nosi surowy tytuł Raw. No a ta pani, którą za chwilę usłyszymy w 2 kawałkach, The Hammer Keeps a Knocking i I'm on Fire, nazywa się Donia Oxford.
1: Put your hands together for the band on the guitar, Mr. Arthur Nielsen. Back on the drums, we call him Smoking Burns, Mr. Andrew.

0: Nieźle Dońka dawała po klawiszach, trzeba powiedzieć. Donia Oxford. No ja ostrzegałem, że lubię siedzieć w przeszłości. Może nie całym swoim jestestwem, ale muzycznym gustem to nie ukrywam. I szukam różnych furtek i forteli, żeby zahaczyć o tę przeszłość, niekoniecznie w taki sposób prymitywny, że przynoszę starą płytę i ją próbuję wszystkim wcisnąć. Ta płyta nie jest stara, ale za to przynosi dźwięki, które są balsamem na moje rock'n'rollowe uszy. Otóż, odkryłem to dość niedawno, przyznam, w Chicago, to jest w Ameryce Północnej, tam jest dużo Polaków, istnieje zespół The Red Walls. I ten zespół The Red Walls, zamiast szukać nowych ścieżek albo kopiować najnowsze trendy, usiłuje brzmieć tak jak wielkie gwiazdy lat 70., kawałek 80. może. Mało tego, to im się to udaje. Mało tego, to oni nie nagrywają coverów, czy nie sięgają po sprawdzone hity różnych znanych artystów z tamtych lat, ale komponują. No więc to wymaga trochę więcej wysiłku, inwencji, a efekt, ja wiem, efekt pozostawiam wszystkim, którzy mają ochotę tego posłuchać, do oceny. Ja twierdzę, że to jest bardzo, bardzo dobre słuchanie. Dwa kawałeczki. Colorful Revolution. Tu będziemy mieli takie jakby dylanowskie brzmienie wokalisty, a potem mnie przynajmniej przywodzi to na myśl ostro śpiewającego Johna Lennona i kawałek Speed Racer. A więc Chicago, The Red Walls.
1: Radio Baobab.

na amerykańskim rynku bardzo modne są teraz takie określenia jak roots music albo Americana. Wszystko to dotyczy, jak sama zresztą nazwa roots powiada, korzeni muzyki amerykańskiej i wielu wykonawców wpada do tej kategorii chętnie, raczej chętnie. Tacy artyści jak Steve Earle czy The Blasters albo Dave Alvin z The Blasters i bardzo wielu innych, to są ci, którzy w swoim repertuarze mają piosenki, których można doszukać zarówno country, jak i rock and rolla, jak i rockabilly, jak i bluesa i jeszcze wszystkich innych tych rzeczy, które stanowią ten melanż niesamowity, jakim dysponuje amerykańska spuścizna muzyczna. Jest to też pewnego rodzaju wytrych, żeby nie dać się zaszufladkować zbyt jednoznacznie. I z tego wytrycha korzysta może nie ona sama, może jej specjalista od PR-u, a może jakiś krytyk muzyczny czy menadżer. W każdym razie korzysta z tego klucza bardzo atrakcyjna pani, która nazywa się Tift Merritt. Ukazały się, jeśli dobrze to sprawdziłem i zapamiętałem, jej dwie płyty. Pierwsza była pewnego rodzaju sensacją dla krytyków, natomiast publiczność coś tak nie za bardzo runęła do sklepu, żeby kupować Tift Merritt, ale trzeba powiedzieć, że dziewczyna się nie załamała. Zrobiła drugi album zatytułowany Tambourine. On się ukazał w ubiegłym roku chyba, czy na początku tego, już dokładnie nie pamiętam. I Tift Merritt dowodzi, że jest artystką bardzo utalentowaną. Komponuje, śpiewa, gra na gitarze. No a styl? No styl to właśnie najlepiej powiedzieć Americana, bo tutaj można te różne składniki po dokładniejszym posłuchaniu wyodrębnić. Ale nas interesuje przede wszystkim, czy to jest dobre, czy złe. Jeśli kogoś interesuje moje zdanie, to moje zdanie jest takie, że to jest bardzo dobre. Stray Paper i I'm Your Tambourine.

ciekawe piosenki i ich przygody. Właściwie trochę bez sensu ten sygnał w kontekście tego, co za chwilę usłyszymy, bo żadnych przygód nie będzie dotyczących tej piosenki. Mało tego, to nasze spotkanie dobiega końca. No ale piosenka jest ładna i myślę, że prawie kompletnie nieznana i to wystarczy, żeby skłonić mnie do przyniesienia tej płyty i nadania jej. Zresztą ona jest całkiem nowa, jak na moje upodobania i możliwości, bo próbowałem przekonać słuchających do lat 50., do 60., a ta płyta to jest właściwie z wczoraj, ona jest 77 roku, czyli no praktycznie jeszcze ciepłe. Był taki zespół The Moody Blues, który miał trochę różnych przebojów. Niektórzy ogromnie lubili na prywatkach tańczyć przy ich piosenkach, bo można było partnerkę tak troszkę bliżej przytrzymać. I w tym zespole między innymi był kompozytor Justin Hayward. A jak wielu ludzi, którzy są kreatywni i próbują coś swojego stworzyć nie tylko w ramach takiej formacji jak zespół, spróbował płyty solowej. No i dobrze. I ukazała się ta płyta. Nie stała się żadnym wielkim przebojem, ale ta piosenka absolutnie zasługuje na przypomnienie. A więc kończymy utworem z płyty Songwriter Justina Haywarda, a tytuł Nostradamus.

Nowaliki spod baobabu. Ach, cóż to był za rok. Rok 1971. Ile wtedy się w muzyce działo, ile pięknych płyt się ukazało. No i teraz po 50 latach specjaliści od reedycji mogą zbierać niesłychane zupełnie żniwo. I właśnie o takim żniwie w dużej mierze będą dzisiejsze nowaliki spod baobabu. Bo oto w 1971 roku na przykład ukazał się słynny album George'a Harrisona zatytułowany All Things Must Pass. No i teraz po tych 50 latach Danny Harrison zadbał o to, żeby ta rocznica nabrała zupełnie niesłychanego wymiaru i wkrótce, bo w lecie 2021 roku ukaże się nowa wersja All Thing Must Pass. No będzie ona bardzo, bardzo wzbogacona o różne outtake'i i takie rzeczy, które się nie zmieściły na podstawowym wydawnictwie. Wśród nich będzie także takie oto nagranie zatytułowane Run of the Mill Take 36. O tej płycie z całą pewnością będziemy jeszcze bardzo dużo mówić w różnych audycjach Radia Baobab, a teraz posłuchajmy sobie George'a Harrisona w 36. próbie do nagrania Run of the Mill.

W lipcu 1971 roku ukazał się najsłynniejszy chyba album The Allman Brothers Band zatytułowany Live at Fillmore East. A rok ten także obfitował w inne, bardzo już tragiczne wydarzenia. Niespełna 3 miesiące po wydaniu tej płyty zginął w wypadku Dwayne Allman. Miesiąc przed tą tragedią zespół The Allman Brothers Band występował w Austin w Teksasie i ten koncert został oczywiście zarejestrowany. Zarejestrowany z takim jeszcze dodatkowym smaczkiem, bo tradycyjnemu zestawowi zespołu Allman Brothers Band, czyli Dwayne Allman, Greg Allman, Dickie Betts, Barry Oakley, Butch Trax i Jay Moe, towarzyszył jeszcze saksofonista Rudolph Juicy Carter. I to rzeczywiście bardzo nietypowe nagranie dla Allman Brothers Band z udziałem saksofonu. A ów Rudolph Juicy Carter to dobry znajomy Jay Moe, bo grywali razem jeszcze zanim Jay Moe stał się perkusistą The Allman Brothers Band w zespole towarzyszącym wokaliście Percemu Sledge'owi. No i tutaj poznali się obaj ci muzycy, a dodatkowo jeszcze historia wspomina, że pan Rudolph Carter był też autorem pseudonimu Jay Moe, który przecież tak naprawdę nazywał się J. Johnny Johansson. Z albumu z Municipal Auditorium w Austin z 28 września 1971 roku posłuchamy sobie In a Memory of Elizabeth Reed. Nie jest to nagranie najwyższego lotu w sensie jakości tego nagrania, ale niewątpliwie jako znak czasu, no i ta ciekawostka z udziałem saksofonisty dają temu nagraniu dodatkowego waloru.

0: Jaki Wesłów!
1: Cóż to był za rok 1971. No, w tym roku ukazał się także pierwszy solowy w pełni album Erika Claptona, zatytułowany właśnie Eric Clapton. No i czeka nas, fanów Claptona, znowu niesłychane naruszenie naszych zasobów finansowych, bo z okazji 50-lecia wydania tej płyty, wówczas singlowej, szykuje się wydawnictwo w postaci

czterech płyt CD z dużą książeczką, czyli zapewne cena będzie dosyć znacząca. I na tych czterech płytach będzie po pierwsze oryginał, po drugie oryginał w miksie Delaney Bramletta, oryginał w remiksie samego Ericka Claptona, no i parę jeszcze innych ciekawostek. Fani Claptona z całą pewnością nie odpuszczą i wydawca znowu może liczyć pewnie na niezły przychód po tych 50 latach. A my sobie posłuchamy jako awizo tego, czego można się spodziewać na tej płycie dwóch nagrań. To będzie After Midnight w remiksie własnym Ericka Claptona i Blues Power w remiksie Delaney Bramletta.

Po kawałeczku, po kropelce prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab fragmenty nadchodzącego albumu Billy'ego Gibbonsa, czyli płyty Hardware. No i teraz, kiedy ona już się w pełni ukazała, to pozwalam sobie zaprezentować tak zwany większy fragment, a będą to trzy nagrania, które dają znać o tym, jak różnorodny jednak tak naprawdę jest ten album Billy'ego Gibbonsa. Usłyszymy kolejno najbardziej, że tak powiem, romantyczny numer na płycie, czyli Vagabond Man. Potem najbardziej być może atrakcyjny dla wszystkich fanów tej muzyki utwór zatytułowany Stacking Bones, a ta atrakcyjność polega na tym, że tutaj Gibbonsowi towarzyszą panie z duetu Larkin Poe. No i wreszcie coś, co bardzo często powraca w twórczości nagraniowej i scenicznej Gibbonsa, czyli nawiązanie do estetyki Tex-Mex. I ten utwór nosi tytuł Hey Baby, ¿Qué Paso? Z albumu Hardware Billy F. Gibbons.

Nawiązanie do muzyki meksykańskiej niesie z sobą też zapewne nowa płyta Los Lobos, która będzie nosiła tytuł Native Sons. Mówię zapewne, no bo nie znam jeszcze całej płyty, a na razie jest tylko dostępny jeden utwór zatytułowany Misery i to jest kompozycja, okazuje się, nie członków Los Lobos, tylko Barretta Stronga, który zresztą udziela się też w tym nagraniu wokalnie. A więc z zapowiadanego przez Los Lobos ich kolejnego albumu Native Sons, Misery.

Na koniec tych nowalijek nie będzie już żadnego powrotu do historii, tylko będzie coś bardzo, bardzo nowego. To będzie fragment koncertu, no już Państwo nastawiają uszy, Joe Bonamassy, tak jest. O, Daktyl też nastawił uszu, bo on na hasło Joe Bonamassa zawsze daje parę szczeków. No więc Joe Bonamassa postanowił swój ostatni studyjny album zaprezentować także w wersji koncertowej. Płyta nosi tytuł Now Serving Royalty Live from the Ryman. No, the Ryman Auditorium to jedno jest z najsłynniejszych pomieszczeń koncertowych związanych głównie z muzyką country, no ale także z Amerykaną, no i jak z tego widać, także odpowiadający Joe Bonamassie. To jest koncert zarejestrowany w zasadzie bez publiczności, ale na żywo, o czym świadczy także film, który został zarejestrowany podczas tego koncertu. No więc z tego koncertowego albumu Joe Bonamassy teraz trzy nagrania. Lookout Man i Lonely Boy. Tutaj dodatkową atrakcją jest występ Jimmy'ego Halla, który ubarwi występ Joe Bonamassy swoją harmoniką ustną. No i na zakończenie tego wydania nowalijek spod Baobabu A New Day Yesterday i Starship Trooper. Taki zestaw kompozycji Joe Bonamassy kończących ten koncert. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się niezawodnie na wirtualnej antenie Radia Baobab. No, podkreślam wirtualnej, bo nie ma czym tak naprawdę pomachać, ale przecież to nie umniejsza znaczenia naszego kontaktu żywego z patronkami i patronami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Baobab. Poprzednia audycja z tego cyklu rozpoczęła się nagraniem zespołu The Cowboy Junkies. No i teraz ponownie Cowboy Junkies wystąpią, ale z zupełnie innego powodu.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór no, dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka, ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Ideą solowego albumu Sebastiana Riddla było nagranie zestawu bardzo kameralnych, niemal całkowicie akustycznych i melancholijnie refleksyjnych utworów. I to jest rzeczywiście idea, która utrzymuje nas w napięciu przez wszystkie 8 nagrań, które tu się znalazły. Jest wśród tych nagrań jedno, które troszeczkę może się wymyka tej zasadzie, bo słychać tu wyraźnie, że są instrumenty, które podłączone są do prądu, ale nie zmienia to charakteru brzmienia całości, pięknego, pełnego powietrza i refleksyjnego. Utwór nosi tytuł On. I tutaj obok kwartetu smyczkowego Piotra Steczka towarzyszą Sebastianowi Riddlowi, który oczywiście śpiewa, gitarzyści. Na gitarze akustycznej Mirek Rzepa i na elektrycznej Bartek Miarka. No a do tego sekcja Rafał Nowak, perkusja i nieodżałowany, świętej pamięci już niestety, Andrzej Rusek. Utwór nosi tytuł On. Jak sam Bastek powiedział, to utwór klaptonowaty.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riedla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riedel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, Więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues, czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

And I can sing. I got the finger and you got the ring. We'll get the parson to fix this thing and we'll be happy together. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

so we could talk it over, and I won't be all alone. Now I realize

0: There we go. Jimmy Thackeray.
1: That's San Francisco, y'all. Jimmy Carpenter on the saxophone. Kenny Fogelson on the organ. Carl Dufresne on the bass. Dale White on the drums. Mark Stotzo on the drums.
2: Bielszy odcień bluesa.
3: W bielszym odcieniu bluesa kłania się patronkom i patronom, słuchaczkom i słuchaczom stały redaktor tego cyklu, Jan Chojnacki, i od razu przystępuję do realizacji zamierzonego programu, który jest troszkę programem okolicznościowym. Nagrywam tę audycję w dniu poprzedzającym dosyć istotne wydarzenie dla fanów Erika Claptona, czyli w dniu poprzedzającym oficjalną publikację jego albumu zatytułowanego The Lady in the Balcony Lockdown Sessions. Ten oficjalny termin to 12 listopada 2021 roku. Parokrotnie już zwierzałem się przed wydaniem tej płyty, że z utworów, które zostały przed premierą udostępnione do odsłuchu, można wyciągnąć wniosek trochę niepokojący, czy rzeczywiście pełen album, a mieści on aż 17 nagrań, zrealizowany w taki sposób może utrzymać uwagę słuchacza, nie mówię już o zachwycie, bo to jest przedsięwzięcie niewątpliwie dosyć ambitne. Zagrać w kwartecie, i to w dodatku w kwartecie akustycznym, pełen repertuar prawie na żywo. Do tego dochodzi jeszcze niewątpliwe porównanie z czymś, co przed laty się ukazało w podobnym systemie nagrane, czyli słynny album Claptona Unplugged, który no jest takim wzorcem, można powiedzieć, dla wielu pokoleń późniejszych wykonawców i który stanowi no, kamień milowy w dyskografii Claptona. Czy więc niejako lekka powtórka tego, co wtedy było, nie jest przedsięwzięciem ryzykownym? No, spróbujmy to ocenić. Ale zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić tytuł płyty, The Lady in the Balcony. Otóż tą panią na balkonie jest żona Erika Claptona, Amelia Clapton, która jako jedyna słuchaczka towarzyszyła wykonawcom tej płyty, właśnie obserwując to, co dzieje się na słynnym Claptonowym dywanie z balkonu dużego pomieszczenia w ponurym zresztą dosyć zamczysku w zachodnim Sussex w Anglii. Posłuchajmy, jak sam Eric Clapton dedykuje jedno z nagrań z tej płyty właśnie owej damie na balkonie.

Believe in Life. To utwór, który znamy z wcześniejszych dokonań fonograficznych Claptona. I to jest jedno z niewielu, że tak powiem, oczywistych oczywistości, które znalazły się na tej płycie, czyli z takich utworów z repertuaru Claptona, które już znamy i które po prostu były dostępne na wcześniejszych jego płytach. Znaczna część tego repertuaru to nie tylko nowe aranżacje, ale także zupełnie nowe tytuły w oficjalnej dyskografii Claptona. Wśród tych nowości znajduje się także jeden z największych standardów bluesowych wszechczasów, czyli utwór Rock Me Baby. Oczywiście na różnych bootlegach, zwłaszcza tych koncertowych, to nagranie było dostępne, no ale tym razem to jest wersja absolutnie oficjalna. Chociaż, no, gdyby tak się dobrze rozejrzeć, to można by przyjąć, że już kiedyś Clapton nagrał Rock Me Baby i zostało to nagranie opublikowane na absolutnie legalnej płycie, tyle tylko, że była to płyta firmowana przez B.B. Kinga. Album Deuce is Wild z 1997 roku właśnie zawierał utwór Rock Me Baby w wykonaniu duetu B.B. King, Eric Clapton. I teraz dla porównania, jak artysta może podchodzić w różny sposób w zależności od czasu, klimatu, otoczenia, instrumentacji do utworu, który wydaje się być takim oczywistym i być może już absolutnie ogranym. No więc dlatego teraz proszę posłuchać, jak brzmi Rock Me Baby raz w duecie Claptona z B.B. Kingiem, a potem już w wykonaniu Claptona z kolegami z Lockdown Sessions, czyli z Nathanem Eastem, który gra na basie i podśpiewuje chórki, Steve'em Gaddem, który gra na perkusji, i Chrisem Staintonem, keyboardzistą.

Powtórzę teraz zabieg poprzedni, czyli prezentację dwóch tych samych tytułów zarejestrowanych przez Claptona w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Chodzi o utwór zatytułowany Bad Boy, który po raz pierwszy ukazał się ponad pół wieku temu na pierwszym solowym albumie Claptona, tym wyprodukowanym z Delaney Bramletem i Tomem Dowdem. I będzie to wersja, która wcześniej nie była publikowana i ukazała się dopiero na wydanym właśnie teraz też w 2021 roku jubileuszowym albumie solowym Claptona. Bad Boy usłyszymy także w wykonaniu bardzo współczesnym, czyli z albumu The Lady in the Balcony w wersji absolutnie akustycznej. Oto jak brzmi ten sam utwór w dwóch wykonaniach oddalonych o siebie od ponad pół wieku.

Wśród nowości repertuarowych, które znalazły się na albumie The Lady and the Balcony, są także dwie kompozycje Muddy'ego Watersa, Long Distance Call i Got My Mojo Working. Oczywiście oba te utwory były już wcześniej wykorzystywane przez Claptona, głównie w trakcie koncertów, no ale, o czym już parokrotnie mówiłem, wersja oficjalna na płycie występuje tutaj po raz pierwszy. I myślę, że ten zabieg oddaje bardzo dobrze esencję bluesa. Właśnie takiego granego w niewielkim gronie doskonale rozumiejących się muzyków, jakimi byli towarzyszący Claptonowi artyści podczas sesji do The Lady in the Balcony.

0: Yeah. Yeah.
1: Każdy, nawet najbardziej zagorzały fan czy fanka, na płycie swojego ukochanego artysty zawsze znajdzie coś, co bardziej mu się podoba, coś, co mniej, a czasami nawet coś, co może podlegać jakiejś przyjaznej, no ale krytyce. No i tak też jest oczywiście w przypadku albumu The Lady in the Balcony. Nie będę się zajmował tymi elementami, które nie wzbudzają moich szczególnych zachwytów, ale chciałbym się podzielić z Państwem tym, co uważam za bardzo dobre, a może nawet doskonałe. To nagranie zatytułowane River of Tears, znane z różnych poprzednich wersji, ale uważam, że ta wersja zasługuje na szczególną uwagę. Pamiętam także z wcześniejszych naszych kontaktów, mówię o kontaktach redakcji Pierwszego Odcienia Bluesa ze słuchaczkami i słuchaczami, że River of Tears to jest jedno z ulubionych dzieł Claptona wśród naszego grona. Na ile dobrze pamiętam, kiedy kilka lat temu ogłosiłem coś w rodzaju plebiscytu na dziesiątkę najlepszych, najbardziej ulubionych utworów Claptona, to właśnie River of Tears znalazło się wśród tych najbardziej pożądanych. Myślę, że ta wersja spełnia wszystkie wymogi absolutnej czołówki w dorobku Erika Claptona.

Dedykacja złożona żonie w pierwszym utworze, który zaprezentowałem w tej audycji, czyli w nagraniu Believe in Life, nie była jedyną. Są tu także dedykacje dla innych twórców, ale przede wszystkim jest mały bloczek poświęcony pamięci Petera Greena, gitarzysty, który podobnie jak Clapton dał światu dowód, że gitara elektryczna utrzymana w bluesowym klimacie może fascynować i być czymś bardzo istotnym we współczesnej kulturze. W innych moich audycjach prezentowałem już Black Magic Woman w interpretacji Claptona. No a teraz proszę posłuchać, jak brzmi Man of the World.

0: Peter Green.
1: Na koniec tego spotkania z muzyką Eryka Claptona troszkę zboczymy z głównego szlaku, a to dlatego, że tego samego dnia, w którym ukazuje się album The Lady in the Balcony, czyli mówię o 12 listopada 2021 roku, ukazuje się album zatytułowany Imposter, który firmuje Dave Gahan and the Soul Savers. Dla tych z Państwa, którzy nie wystawiają swoich uszu poza nutki bluesowe, to informacja, że Dave Gahan to jeden z przywódców słynnej orkiestry Depeche Mode, który od czasu do czasu nagrywa coś samodzielnie, no i teraz właśnie zarejestrował album Imposter, a w przekazach informacyjnych tyczących tego dzieła spotkałem też taką oto informację, że to jest płyta soulowo-bluesowa. No więc nastawiłem mój soulowo-bluesowy odbiorniczek osobisty, żeby chłonąć te soulowo-bluesowe nuty Dave'a Gahana. I mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście można mówić tutaj o jednoznacznej kwalifikacji tej muzyki. Poza tym, że są tytuły, które nawiązują do okresu, w którym soul czy swing były wiodącymi kierunkami w muzyce. Czy moje wątpliwości są słuszne? Spróbujmy się razem nad tym zastanowić, a pomoże nam w tym porównanie dwóch nagrań tego samego utworu, słynnej kompozycji Charlie'ego Chaplina zatytułowanej Smile. I będzie to Smile w wykonaniu Dave'a Gahana and the Soul Savers z 2021 roku i Smile Erika Claptona z koncertu z 1973 roku. Który z nich tak naprawdę kołysze soulowo-bluesowo? I tym zawieszonym w przestrzeni pytaniem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

co dbaj o miłość, miłość to to kruchy kwiat. No ziom w środku serca grzeją swoim ciałem, miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie.

wypadki możesz zważyć. Twoim zimnym wzrokiem miłość to

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa przyszła kolej na audycję, której nie jestem autorem. Ja, czyli Jan Chojnacki, wymyśliłem ten cykl, ale też od czasu do czasu zwracam się do moich słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów z prośbą o to, by swoją aktywnością przyczynili się do atrakcyjności cyklu Bielszy odcień bluesa. Zdarzyło się już to chyba 14 razy i teraz z ogromną radością informuję, że to już jest 15 wydanie Bielszego odcienia bluesa, w którym nie ja jestem autorem, tylko słuchacz. Tym słuchaczem jest pan Andrzej Marchewicz.

Fanfary dla patrona. Pan Andrzej Marchewicz, zdradzę to od razu, jest moim rówieśnikiem, więc też ten zestaw, który zaproponował, jest dla mnie oczywisty, w pełni zrozumiały i także, tak jak dla pana Andrzeja, bardzo sentymentalny. Pan Andrzej poprzedził swoją listę krótką inwokacją, która brzmi: Drogi panie Janie, poruszony pańskimi prośbami, postanowiłem po raz kolejny przedstawić swoją propozycję audycji. No bo to nie jest pierwsza audycja pana Andrzeja, trzeba tutaj sobie zdać z tego sprawę. Dalej pisze pan Andrzej, ze względu na mój wiek, będzie to powrót do przeszłości, czyli do tego, co spowodowało, że w konsekwencji zainteresowałem się naszą muzyką. Było to w czasach, gdy miałem 15-16 lat. Ponieważ tytuł audycji brzmi Bielszy odcień bluesa, więc będą to biali wykonawcy. I nie będzie tu żadnej chronologii. No, tutaj muszę wkroczyć na chwilę, bo pan Andrzej upoważnił mnie też do dokonania jakichkolwiek, według mojego uznania, za co bardzo dziękuję, korekcji w tym zestawie. Więc pierwszą korekcją jest to, że ja jednak postanowiłem ustawić wszystkie nagrania z tego wydania Bielszego odcienia bluesa w chronologii powstawania nagrań. I dzięki temu utworzyłem taki zestaw, który obejmuje mniej więcej 15-lecie 1955-1969. No a potem na koniec dorzucam jeszcze też, za zezwoleniem pana Andrzeja, mały bloczek współczesnych nagrań, ale też nawiązujących do przeszłości. Najstarsze nagranie, które zaproponował pan Andrzej, to nagranie Elvisa, Elvisa Presleya oczywiście, Trying to Get to You, zarejestrowane jeszcze w studiach Sun w 1955 roku. Ale premiera tego utworu w sensie nagrania miała miejsce rok wcześniej, czyli w 1954 roku, kiedy to ukazał się single Trying to Get to You w wykonaniu zespołu The Eagles. No nie, ale proszę się nie sugerować tą nazwą. To oczywiście nie są ci Eagles, którzy od lat 70. do dziś prawie cieszą nas Hotelem Kalifornia i podobnymi perełkami. Ci The Eagles to był zespół głównie wokalny, wywodzący się z stołecznego Washington DC, no a ich wersja nie zyskała sobie wielkiej popularności i dopiero wtedy, kiedy zabrał się za to Elvis, ten utwór nabrał, można powiedzieć, no, ponadczasowego znaczenia. Elvis Presley, Trying to Get to You. Hi.

0: But my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Kolejne nagranie z wyboru pana Andrzeja pochodzi z 1958 roku i no szczerze sobie powiedzmy, że nie ma tutaj jakichś szczególnych bluesowych asocjacji, ale niewątpliwie jest to piękna pieśń, dodatkowo jeszcze wzbogacona historycznym udziałem gitarzysty, który towarzyszy głównym wykonawcą tej piosenki. A tym gitarzystą jest wielki Chet Atkins. All I Have to Do Is Dream to tytuł tej pieśni, a w roli głównej bracia Everly, The Everly Brothers.

I to są dwa nagrania z lat 50. i teraz już robimy skok do następnego dziesięciolecia. Rok 1963, utwór zatytułowany I Got My Brand New, skomponowany przez Williego Dixona, a poniekąd spopularyzowany, no bo był wielokrotnie wykonywany na koncertach, także oczywiście nagrany przez Muddy'ego Watersa. Ale pan Andrzej Marchewicz zaproponował wersję pochodzącą z albumu Alexisa Cornera, albumu, który zawiera nagrania ze słynnego brytyjskiego klubu The Marquee. Choć w tym nagraniu Alexis Corner będzie tylko gitarzystą, a w roli głównej wokalisty i harmonikarza usłyszymy Cyrilla Davisa. I Got My Brand On You.

Rok 1964. W Wielkiej Brytanii uznawany za jeden z najbardziej owocnych, jeśli chodzi o produkcję nagrań, które stały się wytycznymi dla późniejszych pokoleń. Z tego roku pan Andrzej zaproponował dwa nagrania. Zespołu Manfred Mann, Duo Didi Didi, z repertuaru grupy Manfred Mann, oraz nagranie Stonesów zatytułowane Heart of Stone. There she was, just a-

Przenosimy się do 1965 roku. To był też rok przełomowy dla kariery Erika Claptona, ale nie o nim będzie mowa i nie jego nagrania solowego będziemy słuchali, tylko posłuchamy grupy The Yardbirds w nagraniu Got to Hurry. To był też ten moment w karierze Yardbirdsów, no i poniekąd też Claptona, kiedy to Clapton rozstawał się z tym zespołem, a jego miejsce w The Yardbirds zajął Jeff Beck. Ale w tym nagraniu słyszymy jeszcze gitarę Claptona. The Yardbirds Got to Hurry.

lata 1967 i 68. Teraz usłyszą Państwo dwa wspaniałe kobiece głosy w dwóch fantastycznych absolutnie numerach. Pierwsze to Somebody to Love, głos Grace Slick, czyli wokalistki zespołu Jefferson Airplane. A w drugim nagraniu usłyszymy głos boskiej Janis Joplin w jej własnej kompozycji Turtle Blues.

Pozostajemy w 1968 roku i nadal na kontynencie amerykańskim. Grupa Can't Heat opublikowała wtedy swój słynny album zatytułowany Boogie with Can't Heat. I na płycie tej znalazł się równie historyczny i równie znaczący dla tego czasu utwór zatytułowany On the Road Again. To wspólna poniekąd kompozycja członka grupy Can't Heat Alana Wilsona i znacznie wcześniejszego bluesmana Floyda Jonesa. Can't Heat, On the Road Again.

W tym samym czasie, czyli w 1968 roku, swój najlepszy bluesowy okres miał brytyjski zespół Fleetwood Mac. Pan Andrzej, nasz autor i patron, wybrał kompozycję Jeremiego Spencera zatytułowaną My Baby's Good to Me.

No i nie wiem, czy to nie jest największy przebój 1968 roku, zwłaszcza teraz, kiedy spatrzymy z perspektywy no, tych dziesięcioleci właśnie na ten czas, bo myślę, że Born to be Wild w nagraniu Steppenwolf może być traktowane jako swojego rodzaju symbol tej epoki. Dużą zasługę też ma w tym film Dennisa Hoppera zatytułowany Easy Rider, w którym Born to be Wild jako pewien motyw przewodni odgrywa bardzo znaczącą rolę.

No i zbliżamy się z wyborami pana Andrzeja do końca lat 60., rok 1969, zespół The Band. Niewątpliwie epoka muzyki amerykańskiej, nieco może inaczej postrzegana po tej stronie Atlantyku, a zwłaszcza w Polsce, bo myślę, że The Band nigdy tu nie doczekał się należnego mu szacunku. Ale zgadzam się z panem Andrzejem, że nagrania The Band są też bardzo znaczące i takie poniekąd wyznaczające brzmienie końca lat 60. ubiegłego stulecia. Oto kompozycja Robiego Robertsona, Rag Mama Rag.

Ten historyczny przegląd ulubionych nagrań Andrzeja Marchewicza z lat 50. i 60. zakończy Joe Cocker z kompozycją Dave'a Masona zatytułowaną Feeling All Right.

Jak wspomniałem na początku, dokonałem lekkich modyfikacji w liście zgłoszonej przez pana Andrzeja i ta modyfikacja polega też na tym, że na koniec przygotowałem zestaw trzech nagrań, trzech utworów, które pan Andrzej umieścił na swojej liście w pewnej chronologii lat 60., a ja sobie pomyślałem, że warto by było posłuchać odbicia tych wspaniałych utworów przełożonych na XXI stulecie. I w ten oto sposób usłyszą państwo następujące nagrania. Pearly Queen z repertuaru grupy Traffic, tym razem w wykonaniu koncertowym Erika Claptona i Steve'a Winwooda z ich wspólnego koncertu w Madison Square Garden w 2009 roku. Następnie Fortunate Son, znane z repertuaru Creedence Clearwater Revival, tym razem w wykonaniu autora tego utworu, czyli Johna Fogertiego, w towarzystwie gigantów rocka, czyli zespołu Foo Fighters. I na koniec Oh Pretty Woman, najsłynniejszy chyba przebój Roya Orbisona z zamierzchłych lat 60., tym razem w wersji z 2017 roku. Choć usłyszymy tutaj samego Roya Orbisona, to jednak jego głos zostanie umieszczony na tle Royal Philharmonic Orchestra z Londynu. Słuchali państwo audycji Bielszy Odcień Bluesa, której autorem był nasz słuchacz i patron, pan Andrzej Marchewicz. A przez radio mówił do państwa tradycyjnie Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ladies and gentlemen, Whiter Shade of Blues, Enhanced Edition, czyli panie i panowie, bielszy odcień bluesa, wydanie rozszerzone. Po tym bardzo nietypowym wstępie przystępuję do wyjaśnienia. Audycja miała być przygotowana z okazji 80. urodzin Erika Claptona, czyli na 30 dzień marca 2025 roku. A plan był taki, żeby z tej okazji przypomnieć i zaprezentować coś, co już wszyscy fani i fanki Claptona doskonale znają, ale co właśnie w tym mniej więcej czasie miało się ukazać w nowej, bardzo atrakcyjnej formie. A mówię o wydawnictwie, które nosi tytuł Eric Clapton Unplugged Enhanced Edition. I ta rozszerzona wersja ukazała się już niemal 5 tygodni po urodzinach Erika Claptona. Zatem nie jest to audycja czysto urodzinowa, ale po prostu, powiedzmy sobie, wspomnieniowa i podkreślająca nasze bielszego odcienia bluesa i wszystkich bobaków przywiązanie do twórczości Erika Claptona. Krótka historia albumów Unplugged, które rozpoczęły swoją niezwykłą karierę w latach 80. dzięki MTV, która zapoczątkowała prezentację bezprądowych koncertów znanych artystów właśnie w tym czasie. Niewątpliwie jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów Unplugged jest właśnie Unplugged Claptona z 1992 roku. Dowód, album zdobył 6 nagród Grammy, w tym za ten najważniejszy, za album roku. Sprzedał się do dziś w prawie w 30 milionach egzemplarzy. Prawdopodobnie to wznowienie, to enhanced, powiększy jeszcze tę liczbę. No i jest uważany za jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii fonografii światowej. Potem nastąpiły Unplugged innych wielkich wykonawców, Nirvana, Rod Stewart, Bob Dylan i tak dalej, i tak dalej. Ta wersja z 9 maja 2025 roku charakteryzuje się tym, że wszystkie nagrania, które tu się znalazły, zostały ponownie zremiksowane i zremasterowane. Za remiksem stoi Simon Climie, wieloletni współpracownik Claptona. Ta edycja zawiera 17 utworów, czyli wszystkie te najważniejsze z Laylą, Tears in Heaven czy Old Love na czele, ale dodano do niej także 3 nowe nagrania, które też zostały zarejestrowane podczas tej sesji, ale nie znalazły się na oryginalnym wydaniu z 92 roku. Są to Circus, My Father's Eyes, Take One i Rolling and Tumbling. Dodatkowa atrakcja jest jeszcze taka, że każdy z utworów, z nielicznymi wyjątkami, jest poprzedzony komentarzem Claptona, a te komentarze są fragmentem wywiadu, który został nagrany przed koncertem 16 stycznia 1992 roku właśnie z Claptonem. Wszystko to miało miejsce w Bray Studios Windsor w Wielkiej Brytanii. Wahałem się, w jakiej formie zaprezentować Państwu cały ten bogaty zestaw. Myślałem nawet o tym, czyżby nie podjąć się tłumaczenia zapowiedzi claptonowskich, ale pomyślałem sobie, że to by zaburzyło atmosferę, no i przede wszystkim byłoby dosyć nienaturalną interwencją w to, co wymyślił sobie, jak sądzę, również sam autor. Dlatego zapraszam Państwa po prostu na wysłuchanie całości tego materiału, a więc 17 utworów z komentarzami. Wśród nich są 3, które takiego komentarza nie mają. To są nagrania Lonely Stranger, Worried Life Blues i Rolling and Tumbling. Całość trwa dokładnie 85 minut, także będzie to wyjątkowo długie wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Panie i panowie, oto jubileuszowa wersja albumu Eric Clapton Unplugged Enhanced Edition.
0: I knew about the show, I knew about Unplugged, I think a couple of years ago I saw Don Henley. I then kind of avoided watching it because I thought, well, I'd like to do this one day and I don't want to see how many other people, I don't want to be influenced by the way other people are doing it. So I sort of avoided watching it from then on. And someone sent me the Elton John and I didn't even look at it. I refused to look at it because it was close to doing the show and I didn't want to be influenced. So I wanted to do it as if it was brand new. And so I don't know how my show will tally in with the others, but...
3: Well, we ready?
4: Yeah.
3: Okay.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

mood.

Nowaliki spod baobabu. W Nowalikach spod baobabu Jan Chojnacki. Dzielę się takim spostrzeżeniem, które być może już powtarzałem w tym cyklu, że każdotygodniowe moje przyjemne zobowiązanie wynikające z tego hasła sprawia, że kiedy siadam przed mikrofonem, to jest taki moment: ojej, czy na pewno będą jakieś nowaliki? Czy przypadkiem ten niezmierzony ocean muzyczny jakoś już się nie wyczerpał i nie ma nic nowego i nie ma nic ciekawego? No, szczęśliwie tak nie jest i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele wieków tak nie będzie, bo przecież wyobraźnia człowieka jest bardzo bogata, a właśnie z jego wyobraźni, no też zazwyczaj popartej talentem, powinny pojawiać się dźwiękowe nowalijki, które później mogą zaistnieć na antenie Radia Baobab. No więc rozpoczynamy nowalijki i rozpoczynamy je, powiedziałbym, tanecznie, rock'n'rollowo i tak z takim lekkim wymiąchem. Tytuł już jest sam taki wymiatający. Let's go!

Let's go, tak, taki był tytuł tej piosenki. No i też chyba nie można narzekać na to, że nie zachęcała ona do jakiegoś wzmożonego ruchu, czy w ogóle aktywności fizycznej. A stoi za tym zawołaniem Lara Hope, wokalistka, gitarzystka, uważana w Stanach Zjednoczonych za czołową przedstawicielkę współczesnego rockabilly, wraz ze swoim The Arc Tones zespołem jest związana przede wszystkim z wschodnim wybrzeżem w okolicach Nowego Jorku, no ale występuje na imprezach i festiwalach na terenie całego amerykańskiego wielkiego kraju, no a także bywa przecież i za granicą, i w Europie. W 2021 roku, w czerwcu, ukazał się album Larry Hope and the Arc Tones zatytułowany Here to Tell the Tale. I wśród tych historyjek, które opowiada na tym albumie Lara Hope ze swoim The Arc Tones, znalazł się także utwór zatytułowany I drink to your health, czyli piję za twoje zdrowie. No to też łyk zimnej wody za zdrowie wszystkich patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab. Wznoszę.

nowalijce naznaczonej młodością i dynamizmem, teraz będzie nowalijka naznaczona już zaawansowanym wiekiem, wielkim doświadczeniem i dramatyzmem. O co chodzi? A wysłuchajmy może nagrania, a potem w paru słowach postaram się przybliżyć moją dramatyczną introdukcję.

Niezły tytuł. Dark Side of the Stairs. No, troszkę nawiązujący do przeszłości, do klasyki muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Nawiązuje też do tej klasyki głos. Głos, który zapewne znaczna część tych z Państwa, którzy słuchali nagrań muzycznych z Wielkiej Brytanii w latach 60. i 70. może się okazać głosem znajomym. Bo to jest Roger Chapman, wokalista przede wszystkim znany jako lider grupy Family, no a potem też jako samodzielny, występujący i nagrywający artysta przez następnych kilka dziesięcioleci. Roger Chapman z rzadka w XXI wieku dawał o sobie znać, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w ostatnim dziesięcioleciu żadnej nowej realizacji Rogera Chapmana nie słyszałem. No a tutaj w czerwcu 2021 roku Roger Chapman w wieku już chyba około 78 czy 9 lat awizuje swój nowy album zatytułowany Life in the Pond. No nie jest to płyta jakaś wybitna. Mnie razi przede wszystkim skromność realizacyjna, to, że Chapman ze swoim przyjacielem, producentem oraz z od czasu do czasu angażowanym do tego przedsięwzięcia gitarzystą, no zrobił tak zwaną low budget production. I to się słyszy przede wszystkim w tych sekcyjnych częściach, że jest ta perkusja taka, cup, cup, cup z pudełeczka, że ten bas też nie zawsze jest taki jakiś prawdziwy i naturalny. Ale no, to są w sumie przyjemne w słuchaniu piosenki. Głos Rogera Chapmana nadal jest charakterystyczny i nie można powiedzieć, że jest to głos odchodzącego już z tego świata starca, ale wolałbym, żeby Roger Chapman zdecydował się na nagranie w prawdziwym otoczeniu żywych instrumentów obsługiwanych przez świetnych muzyków, bo wtedy byłbym zachwycony tą płytą. No a tak to mogę tylko potraktować ją jako swojego rodzaju ciekawostkę. Oto Roger Chapman z albumu Life in the Pond w kolejnym nagraniu z tej płyty. Nosi ono tytuł Rabbit Got the Gun.

kolejnym nagraniu też usłyszymy bardzo stonowane, bardzo oszczędne środki techniczne, które zostały zastosowane w tym przedsięwzięciu fonograficznym. Wystąpi Cedric Burnside, który właśnie przygotował nowy album zatytułowany I Be Trying i za chwilę wykona utwór, który otwiera ten album zatytułowany The World Can Be So Cold.

Cedric Burnside kontynuuje tradycje rodzinne, czyli swojego dziadka R.L. Burnside'a. Myślę też, że to jest ten sam krąg muzyki i estetyki, który kultywował Junior Kimbrough. To nie jest zapewne metoda na osiągnięcie jakiejś wielkiej popularności, ale niewątpliwie należy pokłon głęboki oddać Cedricowi Burnside'owi za to, że kontynuuje tradycję tej muzyki, która potem obrosła różnymi produkcyjnymi i technologicznymi nawalikami i doprowadziła do tego, że tak brzmi współczesna muzyka rockowa czy około bluesowa, a Cedric Burnside nadal znajduje się w kręgu tej siermiężności, bym powiedział. Oczywiście tutaj zostało to zrealizowane w absolutnie świetnych, studyjnych warunkach. Tyle tylko, że instrumentacja została zachowana w pełnej oszczędności, czyli gitara i perkusja. No, w jednym nagraniu jest bas, ale to nie ma żadnego znaczenia. No i jeszcze w jednym dołącza do Cedrica Burnside'a Luther Dickinson ze swoją gitarką slide. I właśnie to nagranie teraz zaprezentujemy z albumu I Be Trying. Cedric Burnside i Luther Dickinson, Keep on Pushing.

Zawsze z wielką uwagą śledzę, czy wśród nowych nagrań nie ma czegoś, co wywodzi się z Oklahomy. No bo stamtąd przecież wywodzą się właśnie najpiękniejsze nutki, jakie wydobywał i przybliżył światu J.J. Cale. Więc jeżeli widzę, że coś się wydarzyło w Oklahomie, to nastawiam uszu, no i zazwyczaj się nie mylę. Tak jak się i nie pomyliłem w tym przypadku. Proszę Państwa, przed Państwem Pilgrim.

O mroku w barze, Darkness of the Bar, śpiewał Bo Robertson, który jest liderem własnego zespołu o nazwie Pilgrim. Choć urodził się w Teksasie, to jednak muzycznie wychowywał się właśnie w Oklahomie i tutaj też zrealizował album zatytułowany No Offense, Never Mind, Sorry. To płyta, która niesie w sobie bardzo podobne przesłanie muzyczne do tego, którym obdarzył świat J.J. Cale. To właśnie ten niesamowity luz, jednocześnie podbudowany takim wewnętrznym żarem, który powoduje, że przy tej muzyce mój organizm nabiera fantastycznego kołysania. No więc Pilgrim, czyli Bo Robertson, jeszcze jednym nagraniu z jego nowej płyty zatytułowanym Hallelujah Moment.

A teraz ze Stanów Zjednoczonych, a no przecież byliśmy też dzięki Rogerowi Chapmanowi w Wielkiej Brytanii. No więc przenieśmy się teraz z tych anglojęzycznych rejonów do rejonu, który wydawałoby się powinien posługiwać się muzycznie innym językiem, ale nie zawsze tak jest. Tak czy owak, przenosimy się do Portugalii.

Missing You. Utwór ten zaprezentował zespół Buddha Power Blues, a towarzyszyła temu zespołowi słynna portugalska wokalistka jazzowa Maria João. To nie jest pierwsza współpraca Buddha Power Blues z Marią, bo już parokrotnie na różnych koncertach i festiwalach razem występowali, no ale teraz jest w czerwcu 2021 roku album zatytułowany The Blues Experience No. 2. I tutaj

Buddha Power Blues, powiększony, bo zazwyczaj to bywa trio od czasu do czasu przez jakiś szerszy skład instrumentalny, prezentuje wspólnie z Marią kilkanaście bardzo przyjemnie brzmiących i kołyszących bluesowo pieśni. Po Missing You teraz zapraszam do wysłuchania takiej oto pareczki. Buddha Power i Maria Jean wykonają Nothing's Too High i Stop Praying.

0: you're waiting for the heart to solve it all out, there's a brain. If you just stand there, just waiting for him, well, you better stop praying. You better stop them praying. Just do something.
1: Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu mam nowalijkę nieco już wiekową, bo nagranie zostało zrealizowane w 1983 roku w trakcie słynnych targów płyt i wydawnictw muzycznych MIDEM, czyli w Cannes we Francji. Wówczas tam występował między innymi jako gwiazda tego festiwalu B.B. King ze swoją orkiestrą, a tak się przyjemnie zdarzyło, że również w tym samym czasie i w tym samym miejscu przebywał znakomity jazzowy ensemble Dave'a Brubecka. No i okazało się, że muzycy, nie wiem czy spontanicznie, czy też za namową swoich managementów, spotkali się na jednej scenie i ten moment, ten koncert został zarejestrowany na płycie, która ukazała się właśnie teraz, nosi tytuł Live at MIDEM 1983 i bohaterem tej płyty jest B.B. King Orchestra. Album kończy 13-minutowe nagranie Jamming with Brubeck, taki tytuł, i to daje sygnał, że poza samym B.B. Kingiem i jego orkiestrą usłyszymy także tutaj słynnych jazzmenów. No i rzeczywiście wystąpią kolejno Dave Brubeck, Bill Smith, Chris Brubeck, no i na koniec jeszcze gitarką poplumka B.B. King. Troszkę tak, jakby dawał znać, że nie bardzo pasuje do tego towarzystwa, ale ponieważ to są znakomici muzycy, no to postanowił ich przyjąć do grona swoich podwładnych. Tak jak to dobry król zazwyczaj czynił. A więc Jamming with Brubeck, nagranie z festiwalu MIDEM w 1983 roku, B.B. King Orchestra, Dave Brubeck, Bill Smith, Chris Brubeck, a ja mówię tylko, że to były nowaliki spod Baobabu, a przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: A little bit? Good, thank you.

Make him happy. Mr. Dave Brubeck.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. To będzie smutna audycja o spełnianiu marzeń.
3: Gypsies.

Who Knows Jimiego Hendrixa na zawsze łączy się w mojej serdecznej pamięci z początkiem wydarzenia, które od 25 lat ma miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. To wydarzenie nazywa się Jimmy Way Festival. Festiwal wystartował ćwierć wieku temu i dzięki niezwykłemu zapałowi i poświęceniu grona ludzi trwa do dziś. Mówię trwa, bo mam ciągle taką nadzieję, że kolejne festiwale będą się odbywać. Choć nie ma już z nami człowieka, który przez wiele, wiele lat był animatorem, dobrym duchem i przywódcą stada, które co roku w październiku pędziło do Ostrowskiego Centrum Kultury. 1 grudnia 2020 roku odszedł na zawsze Benedykt Kunicki. W tej audycji będę mówił o nim Benek, no bo tak też zwracaliśmy się do niego. Mówię w liczbie mnogiej, bo przemawiam, jak sądzę, w imieniu znacznej rzeszy polskich bluesmanów, a może i nie tylko polskich, bo Benek był obecny w naszym życiu bluesowym przez kilka dziesięcioleci. Nie był w zasadzie muzykiem. Swoje życie zawodowe toczył na zupełnie innych płaszczyznach. Był bardzo znaczącym, świetnym urzędnikiem, ale być może to jego urzędniczenie dlatego było tak owocne, bo miał w sobie potrzebę spełniania marzeń absolutnie niezwiązanych z jego profesją. A te marzenia to było żyć wśród muzyki. Otaczał się muzyką z płyt, muzyką z kaset pewnie we wczesnej młodości, ale także muzyką własną, bo tak się złożyło, że we współpracy ze swoim synem Oskarem założył zespół Fireband, który w latach 90. funkcjonował nie tylko w Ostrowie Wielkopolskim i Wielkopolsce, ale także występował w innych miastach i na innych festiwalach. Fireband nagrał 3 płyty i nie są to płyty, które zyskały sobie jakąś niezwykłą popularność, ale nagrania tam zgromadzone świadczą o niezwykłej żarliwości i takiej naturalności, którą Benek chciał zarazić swoje otoczenie i swoich słuchaczy. W 1999 roku Fireband wydał album zatytułowany Dream. Benek zaśpiewał na tej płycie prostą pieśń i zatytułował ją Śpiewaj Bluesa.

połowie lat 90. Benek wspólnie z kręgiem swoich przyjaciół z Wielkopolski postanowił uruchomić Stowarzyszenie Jimmy Way. Pełna nazwa tego przedsięwzięcia brzmi Stowarzyszenie Jimmy Way Tabir 70, a owo Tabir to jest Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka lat 70. Bo też to było grono z przyjaciół, którzy muzycznie dorastali wtedy, kiedy w latach 70. wybuchła owa niezwykła potęga muzyki opartej na bluesie. W tym też czasie Benek postanowił zacząć spełniać swoje marzenia, które czasami wydawały się być absolutnie niemożliwe do osiągnięcia, a z czasem okazało się, że były zupełnie realne. A to dzięki temu, że był gościem, który potrafił postawić na swoim i który, nie oglądając się czasami na różne niespodzianki i niekoniecznie przychylny stosunek władz, dążył do celu. A celem było otoczenie się muzyką i artystami, którzy byli jego artystycznymi wzorcami. Nie potrafię dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kto z tego niezliczonego grona artystów, którzy przewinęli się przez scenę Ostrowskiego Centrum Kultury podczas festiwalów Jimmy Way, był najbardziej wymarzonym. Ale pamiętam, że przez wiele lat Benek mówił, że koniecznie musi na tym festiwalu wystąpić Curtis Salgado. No bo też jednym z podstawowych warunków kwalifikujących artystów zagranicy do występu na festiwalu Jimmy Way był głos. Głos, który musiał w sobie nieść ładunek emocji z pogranicza bluesa i soul. No a przecież właśnie Curtis Salgado to było to głosisko, które mogło z całą pewnością spełnić oczekiwania Benka.

Nie będę w tej audycji opowiadał Państwu o biografii Benka Kunickiego, ani o tym, jakim był wspaniałym człowiekiem. Będę natomiast starał się Państwu przybliżyć, jak pięknym spełnieniem życia może być osiąganie celów, wydawałoby się, nieosiągalnych. A te nieosiągalne cele to w przypadku Benka Kunickiego były kontakty bezpośrednie z artystami, których ukochał. Kontakty, które także umożliwiały nam, blues fanom, bliski kontakt z artystami ze świata. Oczywiście nie jestem w stanie w tej audycji zmieścić wszystkich tych, którzy przewinęli się przez scenę Ostrowskiego Centrum Kultury, bo było artystów z Polski i ze świata pewnie ponad setka. Dokonam więc wyboru, którego niestety nie mogę już skonsultować z Benkiem, ale sądzę, że każdy jego wybór był zgodny z oczekiwaniem emocjonalnym publiczności. Tak na pewno było i w przypadku Nicka Mossa i jego zespołu i Anthony Gomeza. Z repertuaru Nicka Mossa i jego zespołu wybrałem utwór Lost and Found z udziałem Michaela Ledbettera, którego głos tak pięknie zabrzmiał w Ostrowie, a który też już rozstał się z tym światem. Natomiast z repertuaru Anthony'ego Gomeza utwór z jego tegorocznego albumu zatytułowanego Containment Blues. To będzie jego własna kompozycja zatytułowana Until the End of Time.

bluesowego kręgu. Występowali na festiwalach Jimmy Way. Benek dbał także o to, żeby nasi krajowi wykonawcy byli reprezentowani i to w chwilach, w których nie zawsze byli już bardzo, bardzo uznanymi artystami. Lubił pomagać tym, których muzykę docenił i którzy wedle jego opinii mogli rozsławić polskiego bluesa na świecie. Takim zespołem był wielkopolski Two-Timer, który wystąpił na festiwalu Jimmy Way, no a także dwukrotnie dzięki wsparciu Benka i stowarzyszeniu Tabir dwukrotnie brał udział w międzynarodowym konkursie bluesowym w Memphis w Stanach Zjednoczonych. Oto Two-Timer koncertowy Nola Poor Boy.

sława festiwalu Jimmy Way sięgała daleko poza granice Wielkopolski, Polski i Europy. Dzięki zabiegom i starannemu przygotowaniu tej imprezy, do którego Benek przygotowywał się przez cały rok, Jimmy Way Festival został doceniony także w ojczyźnie bluesa, czyli w Stanach Zjednoczonych. The Blues Foundation przyznało festiwalowi Jimmy Way jedno z najważniejszych wyróżnień w kręgu bluesa, czyli wyróżnienie Keeping the Blues Alive. Nic więc dziwnego, że artyści najistotniejsi w swoim czasie dla kształtowania współczesnego oblicza światowego bluesa z chęcią przyjeżdżali do Ostrowa. Wśród nich znaleźli się także Lucky Peterson i Joe Louis Walker.

i Lucky Peterson, i Joe Louis Walker byli po królewsku przyjmowani w Ostrowie i zawdzięczają to w dużej mierze Benkowi, który dbał bardzo o to, żeby wszystkie ich zachcianki i oczekiwania były natychmiast spełniane. Kiedy kilka lat po pierwszym występie Luckiego Petersona w Ostrowie Wielkopolskim rozmawiałem z nim podczas innego polskiego festiwalu, Lucky z niezmierną radością wspominał wieczór w Ostrowie Wielkopolskim i co pewnie nie zawsze się zdarza w przypadku tak znanego artysty, wypytywał mnie o kondycję festiwalu i pamiętał, że szefem tego przedsięwzięcia jest Benedict, jak mówił Lucky Peterson. Wśród artystów, którzy roztaczali wokół siebie nie tylko muzyczną aurę, ale mieli w sobie taką niezwykłą potrzebę kontaktu bezpośredniego z ludźmi, byli Duke Robillard i Kenny Neal. Benek z nimi właśnie wszedł w najbliższy kontakt, a jeśli chodzi o Kennego Neala, to byłem świadkiem tego, jak w garderobie po koncercie Kenny zapraszał Benka wraz z całą jego rodziną, a Benek był wówczas w otoczeniu swoich wnucząt do siebie, do Baton Rouge, do Louisiany. I nie były to takie zdawkowe, wydawałoby się, oświadczyny, ale wyglądało to na całkowicie naturalną potrzebę spotkania się jeszcze z fajnym gościem, jakim był Benek. Posłuchajmy teraz Duke'a Robillarda i jego Blues Train oraz wzruszającej pieśni Williego Nelsona Funny How Time Slips Away w wykonaniu Kennego Neala.

Jimmy Way był również otwarciem dla wielu polskich wykonawców, którzy zaczynali, czasami kończyli, a czasami wręcz tylko fragmentem swojej działalności zaznaczali się na festiwalu Jimmy Way. Pamiętam rok 2011, kiedy przez scenę OCEK-u w Ostrowie Wielkopolskim przewinął się zespół Outsider z Tomkiem Nitribitem w roli wokalisty. Benek potrafił wynajdować nieznane, wydawałoby się, przedsięwzięcia muzyczne, które okazywały się potem bardzo smaczne. Oto Outsider w nagraniu Blow Wind Blow.

0: Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy ślicznie.
1: Albert Cummings był ostatnim artystą, którego Benek sprowadził do Ostrowa Wielkopolskiego i który zakończył Jimmy Way w 2019 roku. Wiem, że plany przewidywały także organizację festiwalu w 2020 i w latach dalszych. I mam nadzieję, że to spełnianie marzeń, którym Benek wypełnił swoje życie, nie pójdzie na marne i że Jimmy Way będzie w przyszłości także źródłem niezwykłej radości dla wszystkich blues fanów. Blues fanów, którzy będą zawsze wdzięczni Benkowi Kunickiemu za to, że spełniał swoje marzenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Przez Radio Baobab mówi do słuchaczek i słuchaczy Jan Chojnacki. I

To był pojedynek dwóch gitar i dwóch gitarzystów. Formalnie ci gitarzyści to Steve Vai i Ray Cooder. Ale na ekranie, bo można to wszystko przecież obejrzeć. Owszem, jest Steve Vai, ale na gitarze drugiej gra Ralph Macchio, aktor. I teraz pada pytanie, czy rzeczywiście Ralph Macchio jest tak utalentowanym gitarzystą, czy też to jest sztuka filmowa, która polega na tym, że można pod sprawne, niesłychanie ręce aktora podłożyć jednak dźwięk, który wydobywa się z gitary obsługiwanej przez naprawdę profesjonalnego gitarzysty. No i z całą pewnością to jest tak, że Steve Vai gra na gitarze sam, natomiast Ralph Macchio posłużył się podkładem, który mu sprezentował Ray Cooder. A ta cała awantura gitarowa związana jest ze ścieżką dźwiękową do znakomitego filmu Crossroads, który w 1986 roku

roku wyreżyserował Walter Hill, a z tego filmu powstał też świetny soundtrack, firmowany głównie przez Raya Kudera. Utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, The Duel, czyli pojedynek, nie występuje w oficjalnym soundtracku, natomiast można znaleźć to nagranie w różnych kompilacjach gitarowych Steve'a Vai'a. Nie wiem, z czego wynika ta komplikacja. To chyba jest mniej ważne, bo chciałbym dzisiaj się skupić właśnie na Crossroads, na tej legendzie Roberta Johnsona przeniesionej na ekran i na muzyce, która została uwieczniona dzięki temu filmowi. Oczywiście najistotniejszym elementem są owe Crossroads, czyli rozdroża. Utwór powtarzany w nieskończoność przez dziesiątki, a pewnie i setki wykonawców i na koncertach, i na płytach. Usłyszymy teraz Crossroads w następującym wykonaniu. Ray Kuder, gitary i śpiew, Jim Keltner, perkusja, Jim Dickinson, fortepian, Nathan East, bass, Sonny Terry, harmonika ustna i chór męski Bobby King, Terry Evans i Willie Green Jr. Crossroads Roberta Johnsona wedle Raya Kudera.

Za chwilę opowiem, dlaczego w tej audycji postanowiłem zająć się starą przecież dosyć płytą z soundtrackiem do Crossroads. Przypominam, rok 1986. Ale skoro przy tym albumie już jesteśmy, no to pozwolą Państwo, że jeszcze dwa numery z tej właśnie płyty. Down in Mississippi i Nitty Gritty Mississippi.

Odtwórcami głównych ról w filmie Crossroads są wspomniany już Ralph Macchio i Joe Seneca. Nieżyjący już aktor, pisarz, muzyk, także wokalista. I za chwileczkę on zademonstruje swój aparat wokalny w nagraniu Willie Brown Blues. Nagranie oczywiście też pochodzi z albumu Crossroads.

Joe Seneca. Nie tylko aktor, jak mówiłem, ale także, co wynikało z zaprezentowanego przed chwilą nagrania, wokalista. Jeszcze przed II wojną światową Joe Seneca był jednym z trzech uczestników trio wokalnego, które nosiło nazwę The Free Riffs. I teraz no, takiego staruszka posłuchajmy, staruszka w sensie nagrania, a nawet dwóch, bo będą to dosyć unikatowe zjawiska fonograficzne. Mianowicie dwa nagrania tych The Riffs z 1939 roku. It's a Killer, Mr. Miller i Ace in the Hole.

baby in that old red light.

To był Joe Seneca jako jeden z uczestników triady Riffs sprzed 80 ponad lat. A teraz jeszcze zaprezentuje się nam Joe Seneca jako kompozytor, no bo też ma w swoim dorobku znaczące dzieła kompozytorskie. Jak chociażby te dwa utwory, które za chwileczkę w różnych wykonaniach Państwo usłyszą. Jedno to Talk to Me, które w tej wersji zaśpiewa James Brown, a druga pieśń, też skomponowana przez Joe Seneca, to Break It To Me Gently. To nagranie zaprezentuje Ruth Brown. Oczywiście zbieżność nazwisk absolutnie przypadkowa.

No i wreszcie dochodzę do tego momentu, w którym zdradzę, dlaczego dzisiaj zajęliśmy się filmem Crossroads i soundtrackiem do tego obrazu, no a potem Joe Seneką i jego twórczością. I w ten sposób przejdziemy już do absolutnej współczesności, bo właśnie latem 2020 roku ukazał się album zatytułowany John the Revelator, a jego autorem i głównym wykonawcą jest John Fusco.

Good Money to nagranie pochodzi z albumu Johna Fusco. Album nosi tytuł John the Revelator. A John Fusco, proszę Państwa, to jest bardzo interesująca postać amerykańskiej sceny i tutaj mógłbym zacząć wyliczać. Muzycznej, filmowej, literackiej, a także sztuk walki. John Fusco zaistniał w mojej świadomości właśnie dzięki filmowi Crossroads, bo on był autorem scenariusza tego filmu. Zresztą później wielokrotnie powracał w swojej twórczości do tematyki bluesowej czy około bluesowej, no a także po prostu dawał znać, że potrafi grać na gitarze, śpiewać i komponować i nagrał kilka płyt. Właśnie ta zupełnie nowiutka w 2020 roku, John the Revelator, stała się powodem mojego zainteresowania i powrotu do wspomnień o Crossroads. John Fusco to bluesman, chciałby się powiedzieć, pełną gębą. No bo nie tylko śpiewa, nie tylko gra. Mówiłem, że na gitarze, ale głównie to jednak jest pianistą i trochę hamondzistą. I dzięki temu przyjaźni się z innymi bluesmanami pełną gębą. W tym przypadku, jeśli chodzi o płytę John the Revelator, zakolegował się z Codym Dickinsonem, znanym nam z różnych innych dokonań, przede wszystkim jako współudział North Mississippi All Stars. Do nagrań Fusco z Dickinsonem doprosili też bardzo przyjemny zestaw artystów. Dickinson z Fusco dokonali nagrań w studiu Dickinsona, Checkerboard Lounge, na południu troszkę od Memphis położonym i osiągnęli chyba efekt trochę podobny do tego, jaki osiągają The North Mississippi All Stars, czyli taką harmonię między nieco spatynowaną przeszłością a współczesnym podejściem do realizacji. Z albumu John the Revelator proszę posłuchać jeszcze jednej kompozycji Johna Fusco. Oczywiście współproducentem jest nadal Cody Dickinson. Nagranie nosi tytuł Bone Deep.

0: Boney.
1: Wśród wykonawców towarzyszących Fusco w realizacji tej płyty znalazła się także Sarah Morrow. To osoba też o niezwykłych talentach, bo przede wszystkim jest znana jako puzonistka zespołu Raya Charlesa. Była także przez pewien czas szefową zespołów towarzyszących doktorowi Johnowi. No a także poza tym, że gra na puzonie, to i troszkę śpiewa. Przypomnijmy sobie teraz współpracę Sary Morrow z doktorem Johnem. Oto jak wspólnie wykonali Such a Night podczas koncertu, w którym same sławy światowe oddawały cześć doktorowi Johnowi.

I na koniec akcent smutny, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie pożegnać muzycznie jednego z moich ulubionych z młodości wykonawców. Otóż zmarł Trini Lopez, który głównie kojarzy się pewnie ludziom z mojego pokolenia z takich tanecznych, wesołych pieśni, przede wszystkim z jednego z premierowych wykonań La Bamba. Ale przecież Trini Lopez miał w swoim repertuarze znacznie więcej rozmaitości.

Leonard Bernstein skomponował ten utwór, America, a Trini Lopez uczynił z niego jeden ze swoich najważniejszych przebojów. Był Trini Lopez artystą pełni chyba spełnionym, bo i świetnie śpiewał, i grał na gitarze. Nawet sam zaprojektował chyba dwa modele gitar akustycznych, do których przyznają się dzisiaj najznakomitsi wykonawcy, nawet z kręgu postępowego rocka. Trini Lopez oczywiście nie był artystą z kręgu bluesa, ale tak jak to bywało w czasie, kiedy on zaczynał, należało przejść przez przedszkole bluesowe, czyli zapoznać się z pewnym katalogiem utworów, nagrań, które później stały się podwaliną współczesnego rock'n'rolla. I taką też młodość muzyczną miał za sobą Trini Lopez. I potrafił w swojej twórczości wplatać od czasu do czasu utwory z około bluesowego kręgu. Proszę posłuchać na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dwóch nagrań Triniego Lopeza. Rambling Man Dickiego Betsa oraz Kansas City, standardu rhythm and bluesowego wszechczasów. W pierwszym odcieniu bluesa żegnamy Triniego Lopeza.

Radio Baobab.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się niezawodnie na wirtualnej antenie Radia Baobab. No, podkreślam wirtualnej, bo nie ma czym tak naprawdę pomachać, ale przecież to nie umniejsza znaczenia naszego kontaktu żywego z patronkami i patronami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Baobab. Poprzednia audycja z tego cyklu rozpoczęła się nagraniem zespołu The Cowboy Junkies. No i teraz ponownie Cowboy Junkies wystąpią, ale z zupełnie innego powodu.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej, no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Riddla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Riddlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Ideą solowego albumu Sebastiana Riddla było nagranie zestawu bardzo kameralnych, niemal całkowicie akustycznych i melancholijnie refleksyjnych utworów. I to jest rzeczywiście idea, która utrzymuje nas w napięciu przez wszystkie 8 nagrań, które tu się znalazły. Jest wśród tych nagrań jedno, które troszeczkę może się wymyka tej zasadzie, bo słychać tu wyraźnie, że są instrumenty, które podłączone są do prądu, ale nie zmienia to charakteru brzmienia całości, pięknego, pełnego powietrza i refleksyjnego. Utwór nosi tytuł On. I tutaj obok kwartetu smyczkowego Piotra Steczka towarzyszą Sebastianowi Riddlowi, który oczywiście śpiewa, gitarzyści. Na gitarze akustycznej Mirek Rzepa i na elektrycznej Bartek Miarka. No a do tego sekcja Rafał Nowak perkusja i nieodżałowany, świętej pamięci już niestety, Andrzej Rusek. Utwór nosi tytuł On. Jak sam Bastek powiedział, to utwór klaptonowaty.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Rydla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaju nas Sebastian Rydel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryterium, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, Więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcinka Bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łepek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hej, hej, hej, hop, hop, hop, Jan Chojnacki, pierwszy odcinek bluesa. Hasło blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem, czyli The Blues Had the Baby and They Named the Baby Rock'n'Roll, no jest powszechnie znane i takie oczywiste, że tak powiem. Ta prawda, że starzy mistrzowie bluesa przyczynili się do powstania rock'n'rolla, nikogo już nie dziwi. Ale czy ci właśnie mistrzowie, ci, którzy wyrzeźbili zasady muzyczne, które później były stosowane przez białych, amerykańskich i brytyjskich muzyków, no to nikogo nie dziwi. Ale przecież to zawsze jest tak, że jeżeli artysta ma otwartość na świat zewnętrzny, jeżeli słucha, jeżeli uczestniczy w mediach, to muszą do niego docierać także inne, nie tylko jego własne pomysły muzyczne. No i siłą rzeczy tak też musiało się stać, że wielcy czarni amerykańscy artyści z biegiem czasu włączali do swojego repertuaru także to, co wymyślili ich młodsi brytyjscy czy też amerykańscy biali koledzy. No to Państwo już wiedzą, że będziemy dzisiaj słuchać wielkich czarnych mistrzów w repertuarze ich młodszych białych kolegów. Zaczniemy od Little Richarda, który w 1970 roku nagrał w słynnych studiach Muscle Shoals w Alabamie I Saw Her Standing There, jeden z wielkich wczesnych przebojów Lennona i McCartneya. To zabawne, ale ja mam wrażenie, że są takie momenty, jak Państwo będą słuchać, to się zorientują gdzie, że wydaje się, jakoby Lennon McCartney skomponowali ten utwór specjalnie dla Little Richarda. I Saw Her Standing There.

To był rok 1970, więc wtedy jeszcze przeboje Beatlesów, powiedzmy, były gorące. No jeszcze się o nich mówiło, chociaż zespół już przecież nie istniał. Ale ponadczasowość twórczości członków Wielkiej Czwórki z Liverpoolu polega na tym, że one i dzisiaj jeszcze są wykorzystywane jako inspiracja dla późniejszych pokoleń. Rok 1993 ukazuje się album Eric Gale's Band, który w całości praktycznie wypełniony jest kompozycjami samego Erica Gale'sa, ale jest jeden wyjątek. Ten wyjątek nosi tytuł I Want You, She's So Heavy. I to jest oczywiście kompozycja Lennona i McCartneya. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiło to nagranie na samym, proszę Państwa, Marku Niedźwieckim, który prezentował potem to nagranie wielokrotnie w tym radiu, którego już nie ma, a być może jeszcze od czasu do czasu przypomina sobie i gra go w swoich audycjach. No a my zagramy to teraz w radiu Baobab. Eric Gale's Band, I Want You, She's So Heavy.

Dwa wielkie nazwiska, Ella Fitzgerald i Ray Charles, to niewątpliwie najważniejsze głosy pierwszej połowy ubiegłego stulecia, jeśli chodzi o czarną muzykę. No i oni też nie uniknęli, chociaż dlaczego mieliby unikać, może wręcz z radością przyjęli propozycje muzyczne z repertuaru The Beatles. Posłuchajmy takiej małej, krótkiej wiązanki dwóch wielkich przebojów The Beatles. Savoy Truffle to kompozycja George'a Harrisona, którą zaśpiewa Ella Fitzgerald, i Let It Be, oczywiście Lennona i McCartneya w wykonaniu Raya Charlesa.

Pierwsza płyta The Rolling Stones składała się niemal w całości z utworów skomponowanych i wcześniej nagrywanych przez przedstawicieli tak zwanej czarnej amerykańskiej muzyki. Ale z biegiem czasu także i ci, którzy wyrastali w bluesowym środowisku, zaczęli przejmować niektóre z kompozycji Jaggera i Richardsa do swojego repertuaru. Oto uważam bardzo udana wersja kompozycji Jaggera Richardsa You Can't Always Get What You Want w wykonaniu Luthera Allisona. To bardzo też symboliczne nagranie, dokonane w 1997 roku na kilka tygodni przed śmiercią Luthera Allisona. Jest to ostatnie nagranie, jakie zrealizował na tym bluesowym padole. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

1969 roku, czyli u szczytu popularności, The Rolling Stones zaproponowali m.in. Honky Tonk Women. To był też czas, kiedy Taj Mahal wspólnie ze swoimi przyjaciółmi odchodził powoli od takiego korzennego traktowania muzyki, które miało miejsce wtedy, kiedy nagrywał z Rising Suns, czyli z Rayem Kuderem, i niewątpliwie też to, co Stonesi na przełomie lat 60. i 70. tworzyli, musiało wywrzeć wpływ na Taj Mahala. Wrócił do Honky Tonk Women wiele, wiele lat później i nagrał Honky Tonk Women w 1997 roku, namawiając do miłej współpracy także Jamesa Cottona. Oto w ich wykonaniu Honky Tonk Women.

Przechodzimy teraz do Boba Dylana. No tutaj zwłaszcza już w XXI wieku mnożyły się wręcz przykłady tego, że artyści z kręgu bluesa, czy w ogóle kręgu tej muzyki korzennej, przejmowali do swojego repertuaru pieśni Boba Dylana. Niektórzy, jak chociażby Betty LaVette, nagrywali całe płyty wypełnione wyłącznie twórczością Boba Dylana. A zresztą twórczość Dylana w wielu miejscach jest tak przesączona bluesem, że wydaje się, iż jest to po prostu kolejna wersja jakiegoś bluesowego standardu. Ale wymyślał też Bob Dylan swoje własne bluesy, które może z czasem przejdą też do historii jako standardy bluesa. Wystąpi teraz Mavis Staples, która przyjęła do swojego repertuaru Gotta Serve Somebody, wspaniały taki nieco gospelowy numer z albumu Dylana zatytułowanego Slow Train Coming. I to jest jeden z tych numerów Dylana, które wydaje się być wręcz stworzony dla takiego głosu i takiej interpretacji, jaką wspaniale prezentuje Mavis.

0: Ten tytuł, Gotta Serve Somebody, posłużył twórcom albumu, na którym znalazły się gospelowe pieśni Boba Dylana w wykonaniu artystów, no właśnie tych takich bardzo korzennie gospelowych. Album ukazał się w 2003 roku i zgromadził nagrania niemal wyłącznie artystów związanych z środowiskiem gospelowym. Z tej płyty wybrałem oczywiście kompozycję Boba Dylana zatytułowaną Saved, a wykona ten utwór grupa Mighty Clouds of Joy.
1: I was blinded by the devil, born

The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan. No to teraz pora na Led Zeppelin. No przecież to też zespół, który w swoich pierwszych poczynaniach fonograficznych bardzo korzystał z kompozycji starych mistrzów bluesa, czasami zapominając nawet jakby o tym, że komu zawdzięczają takie piękne dźwięki i takie piękne harmonie. W 1999 roku ukazał się album zatytułowany Whole Lotta Blues – Songs of Led Zeppelin. Kilkanaście nagrań zebranych na tym albumie to są w większości interpretacje utworów znanych z repertuaru Led Zeppelin przez artystów w sposób oczywisty związanych z środowiskiem amerykańskiego bluesa. Eric Gales, Alvin Youngblood Heart, Otis Rush, Magic Slim, Chris Thomas King i właśnie Clarence Gatemouth Brown, który z bogatego repertuaru Led Zeppelin wybrał utwór zatytułowany Rock and Roll.

I na koniec chciałbym klamerką spiąć to nasze dzisiejsze spotkanie z interpretacjami utworów The Beatles, The Rolling Stones, Boba Dylana i Led Zeppelin przez czarnych mistrzów bluesa. Powrotem do tego, czym rozpoczęliśmy, czyli do I Saw Her Standing There. Na początku zaprezentowałem wersję z 1970 roku, wersję Little Richarda. Little Richard powrócił do tego utworu już w XXI wieku i to w dodatku w duecie z Jerrym Lee Lewisem. Na albumie Last Man Standing ci dwaj wielcy interpretatorzy rock'n'rolla, który jest dzieckiem bluesa, zaprezentowali się w niezwykle dynamicznej wersji I Saw Her Standing There. Jerry Lee Lewis i Little Richard. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. One, two, one, three, and four.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa kontynuuje prezentację dorobku nagraniowego Roberta Johnsona, przeniesionego na współczesne wartości dźwiękowe artystów, którzy powrócili do twórczości tego giganta bluesa pod koniec XX i na początku XXI wieku. I to jest część trzecia tej prezentacji i zarazem finalna. Poprzednio zakończyliśmy w miarę współczesną, bo z 2017 roku pochodzącą interpretacją utworu Drunken Hearted Man w wykonaniu Johna Hammonda. Pozostało jeszcze 6 utworów, które czasami w wersji podwójnej zostały zarejestrowane w Dallas w Teksasie przy 508 Park Avenue na trzecim piętrze 20 czerwca 1937 roku. Zaczynamy od utworu Me and the Devil Blues. To jedno chyba z najbardziej oryginalnych współczesnych wykonań. Pochodzi z 2022 roku, a jego autorem jest Prakash Slim, bluesman z Nepalu, któremu w tej wersji na harmonijce ustnej towarzyszyć będzie włoski wirtuoz tego instrumentu Fabrizio Poggi. Prakash Slim, Me and the Devil Blues.

Kolejnym nagraniem zarejestrowanym tego dnia przez Roberta Johnsona był utwór Stop Breaking Down. Ja wybrałem wersję współczesną z 2012 roku, którą zarejestrował podczas swojego koncertu znakomity wokalista i harmonikarz amerykański John Nemeth. Jak Państwo zapewne wiedzą, w 2022 roku u Johna Nemetha stwierdzono raka jamy ustnej, co oczywiście w przypadku artysty, którego głównym narzędziem pracy są usta, no, sprawiło, że dalsza kariera Johna Nemetha stanęła pod znakiem zapytania. Operacja podobno się udała i John Nemeth jest poddawany teraz długotrwałej rekonwalescencji. Życzymy mu pełnego powrotu do zdrowia, a teraz wracamy do jego nagrania Stop Breaking Down. Oto John Nemeth w wersji koncertowej.

Traveling Riverside Blues to być może jeden z najbardziej znanych bluesów Roberta Johnsona, utrwalonych w świadomości fanów końca XX i początku XXI wieku, głównie poprzez interpretację grupy Led Zeppelin. Traveling Riverside Blues zostało zarejestrowane przez Led Zeppelin w 1969 roku, a opublikowane zostało na takim boksie wszystkich nagrań Led Zeppelin dopiero w 1990 roku. Z niejasnych dla mnie przyczyn do autorstwa tego utworu dopisali się Jimmy Page i Robert Plant. A my natomiast posłuchamy Traveling Riverside Blues w wykonaniu Jose Ramireza, młodego latynosko-chicagowskiego gitarzysty i wokalisty, który umieścił to nagranie na swojej płycie w 2020 roku. Ten album nosił tytuł Here I Come. Jose Ramirez.

Przedostatnie nagranie zrealizowane przez Roberta Johnsona 20 czerwca 1937 roku nosiło tytuł Honeymoon Blues. To niezbyt często wykonywany utwór przez późniejszych wykonawców i tutaj znowu z pomocą przyszedł nam nieoceniony Paul Black z zespołem The Flip Kings, o którym już mówiłem w poprzednich dwóch częściach tego tryptyku. I wracam do tego, że może ktoś z Państwa pomoże mi odnaleźć jakieś bardziej współczesne jeszcze nagrania tego wykonawcy, bo ta wersja Honeymoon Blues pochodzi z 1996 roku z albumu King Dollar. Honeymoon Blues.

Ojej, powiedziałem, że to nagranie to było przedostatnie. I tutaj pomyłka, bo przedostatnim nagraniem zrealizowanym przez Roberta Johnsona w Teksasie, w Dallas, był utwór Love in Vain. No oczywiście to aż by się prosiło, żeby przypomnieć wersję The Rolling Stones, ale ja sobie pomyślałem, że skoro tak mało wykonań kobiecych mogłem uwzględnić w tym tryptyku poświęconym Robertowi Johnsonowi, to posłuchajmy Love in Vain w interpretacji Madeline Peru. Niewątpliwie bardzo, bardzo oryginalnej interpretacji. Album Standing on the Rooftop, rok 2011. Madeleine Peru, jej wersja Love in Vain.

I wreszcie ostatnie nagranie zarejestrowane za życia przez Roberta Johnsona, Milkhouse Calf Blues. Tak naprawdę autorem tego utworu jest Sleepy John Estes, który nadał mu tytuł Milkhouse Blues. No to Robert posłużył się delikatną zmianą tytułu i w jego wykonaniu ten utwór został zatytułowany Milkhouse Calf Blues. Usłyszymy ten utwór w wersji współczesnej jednego z największych admiratorów twórczości Roberta Johnsona, czyli Erika Claptona. Album Sessions for Robert J., rok 2004. Milkhouse Calf Blues.